0: się dwa robić cash, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier wie, trzeba robić cash, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Stalowa Wola.
2: Stalowa Wola.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Dziś w Stalowej Woli poranek zacznie się pod gęstymi chmurami, ale temperatura nie zawiedzie, bo termometry pokażą około 15 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza całkiem dobra, więc oddychać będziemy pełną piersią. Po południu sytuacja się poprawi, bo zza chmur wyjrzy piękne słońce, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro chmury znów zawitają nad miastem, ale słupki rtęci sięgną nawet 25 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Szarpanina z policją poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawę zaangażowały się polskie władze. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wawiór, konsul w Berlinie wyjaśnia okoliczności interwencji i zatrzymania uczestników zdarzenia.
2: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
1: Berlińska policja zaś przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najpewniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami już teraz Miłosz Stępień.
3: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku.
1: A jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli to na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki.
4: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie,
1: przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
5: SK2 Sport.
1: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
6: No moi drodzy, powiem wam tak, Jordania już się szykuje na Austrię, albo Austria na Jordanię, tak czy inaczej ten mecz rzeczywiście rusza jak lokomotywa ze stacji, z peronu. A kto go będzie oglądał? Jarząbek. W waszym imieniu też go pooglądam i będę wam podawał wynik, bo być może kogoś to interesuje. A jeżeli kogoś interesuje najlepsza polska muzyka, no to gramy!

0: co takiego fajnego jest w waszym zawodzie, że wy go chcecie uprawiać, że codziennie rano chce wam się tam wstać i chce wam się jechać. Szukamy dobrych stron. Może ktoś ma dobrego szefa, a może ktoś robi dobre rzeczy. Dajcie znać 726-826-826, co dobrego jest w waszym zawodzie. W ogóle pochwalcie się, jak pracujecie, gdzie pracujecie. Zróbmy sobie dzisiaj taką wielką naszą pracowniczą rodzinę. Pochwalmy się, co też Polacy potrafią robić i dlaczego lubią to robić.
1: SK2
0: 726-826-826. Odbieram telefon od was, a tutaj Wanda i Banda już nam przygrywa. I bardzo dobrze.

0: Jak ktoś ma dobrą pracę, to też mówi, że nie chce mu się z niej spadać, tylko chciałby jeszcze w niej trochę zostać, trochę popracować, może jakieś nadgodzinki wyrobić, bo tak mu jest po prostu dobrze. Co fajnego jest w waszej pracy? O to się dzisiaj pytam i jest już ze mną Daniel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Daniel, trener, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Daniel, trener, ale nie byle jaki, bo personalny. Jakie persony trenujesz?
1: Zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
0: I dlaczego twoja praca
1: jest... W każdym wieku.
0: I dlaczego twoja praca jest fajna?
1: Przede wszystkim można tutaj bardzo zmotywować ludzi, zwłaszcza w takim okresie, jak jest teraz, czyli przedwakacyjny, bo ogólnie mamy jeszcze trochę czasu do wakacji, nawet w miesiąc można dość dużo zrobić. Także to przede wszystkim chyba jest takie najważniejsze, że można tych ludzi zmotywować, a przychodzą bardzo w różnym wieku, z różną wagą i ogólnie z różnymi zawodami. Też można dużo znajomości zdobyć ogólnie taką pracą.
0: Okej, okay, Daniel, cześć, Artur jestem, tu już się znamy w takim razie. To po znajomości, mój drogi, to weź mnie usiądź mi na ambicji. Powiedz mi, co ja powinienem zrobić, żeby do wakacji wyglądać jak młody Bóg?
1: Zależy, ile masz do wakacji. Są to 2 tygodnie, to będzie ciężko, ale 2 miesiące, jakbyś jechał w sierpniu na wakacje, myślę, że bez problemu można coś zrobić. Przede wszystkim ucinamy kalorie, dodajemy kardio i motywujemy się do tego, żeby pójść na siłownię, bo najważniejsze jest zacząć i ogólnie nie przestawać.
0: Ty, ale wiesz, że...
1: I na plaży można fajnie wyglądać.
0: Ale wiesz, gdzie jest problem? Wiesz, gdzie jest problem?
1: Nie wiem.
0: No, problem jest taki, że żeby do ciebie trafić i żebyś ty kogoś zmotywował, to trzeba najpierw do ciebie trafić. Trzeba się zmotywować, żeby pójść na tą siłownię. A jak tego człowieka zmotywować do tego, żeby on ruszył się z kanapy? To jest problem.
1: Ogólnie myślę, że najfajniejszą motywacją, ja zawsze powtarzam, jest lustro. Jak się popatrzymy na siebie i powiemy sobie, o kurczę, można by było coś zrobić, no to jest chyba najlepsza motywacja.
0: To ja już wiem, dlaczego u mnie tylko jedno wisi w łazience i to przeważnie w niej patrzę. No dobrze, okej, Daniel, fajnie. Dziękuję ci bardzo za tę garść motywacji. Daniel, trener personalny, lubi swoją pracę, odnotowaliśmy to, a ja włączam sekretarkę i czekam na telefony od was. 726-826-826 albo Messenger. Dlaczego lubicie wasz zawód? Dlaczego lubicie chodzić do pracy? Szukamy tych pozytywów dzisiaj. Dzisiaj nie narzekamy, moi drodzy. Dzisiaj szukamy wszystkiego, co dobre.

Mi się wydaje, że pani Beata Kozidrak jest całkowicie normalna. 26 minut po godzinie 6 to była pani Beata, a teraz o pani Izabeli trochę powiemy, a przy okazji powiem tylko, że Austria prowadzi z Jordanią, już 1-0 przed chwilą barameczka padła, a tymczasem pani Izabela Trojanowska też świętuje sukces. Jak pisze na swoim Facebooku, udało się, złowiłam najwięcej ryb, a także największą rybę z zawodów. Dzięki temu stanęłam na najwyższym podium podczas zawodów wędkarskich. Brawo pani Izabelo, proszę bardzo, pani Izabela Trojanowska umie śpiewać, jest aktorką i teraz jeszcze mistrzynią wędkarstwa. Czyli wychodzi na to, że Izabela Trojanowska, jedno jest pewne, na pewno nie jest leszczem.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez.nisko.pl.
3: I po reklamie.
12: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się dość pochmurnie, z temperaturą około 16 kresek. Niebo przykryją ciemne chmury, ale nie martwcie się, bo jakość powietrza będzie dobra, a wiatr zachodni lekki nie sprawi nam kłopotów. W ciągu dnia sytuacja się poprawi. Po południu niemal bezchmurnie, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wieczorem słońce ponownie zagości na niebie, a termometry pokażą przyjemne 22 stopnie. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
13: Minęła 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zełański rozmawiał z Trumpem o wsparciu dla Ukrainy. Spotkanie odbyło się przy okazji szczytu G7 we Francji. Ukraiński prezydent poinformował, że wszystkie kraje grupy, w tym Japonia i Niemcy, poparły tak zwany zimowy pakiet. Chodzi o pomoc wojskową, obronę przeciwlotniczą oraz dostawy gazu i paliw. Zełański podkreślił, że to kluczowe wsparcie, jeżeli wojna potrwa do zimy. Niebezpieczny incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu. Według brytyjskich mediów miały one zapobiec możliwej kolizji obu jednostek. Nikt nie ucierpiał. Brytyjskie Ministerstwo Obrony bada okoliczności incydentu. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i okolic bez zdatnej do spożycia wody. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Wodę zapewniają beczkowozy i specjalne punkty wydawania.

Patrzę sobie na naszą polską gorącą dwudziestkę i wiecie co? I ten kawałek, który przed chwilą był, zaliczył spadek. Szóste miejsce. Kuba i Kuba, stygnie lato. No moi drodzy, nie postaraliście się. Kuba i Kuba są zawiedzeni, więc teraz proszę bardzo, można odkupić winy. Winy sk2.pl. Zawsze mniej więcej w tym czasie namawiam was do tego, żebyście weszli na naszą stronę i zagłosowali na naszą polską gorącą dwudziestkę. 20 najlepszych polskich hitów do waszej dyspozycji i to wy tworzycie tę listę. To wy macie szansę w ten sposób właśnie również zaistnieć i stworzyć Radio SK2. 20 hitów do waszej dyspozycji, plus jeszcze są jakieś propozycje. Plusik, jeżeli wam się coś podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. No i zobaczymy. W piątek po 18 kolejne notowanie. Kto będzie numer 1? Zobaczymy. Zero!

0: Testosteron to czasami buzuje, szczególnie rano, jak człowiek jest tak trochę zestresowany. 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 7. No właśnie, zestresowanym to można być teraz o tej porze, jak ktoś ma na 7 do roboty. A co fajnego jest w waszej pracy? O tym dzisiaj rozmawiamy sobie w Radiu SK2 i dzwonicie do mnie na 726-826-826. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto z nami?
1: Wojtek z Wrocławia.
0: Cześć Wojtek, to co dobrego jest w twojej pracy?
1: U mnie dobrego jest to, że ja wcześniej wstaję i dzięki temu mam długi dzień.
0: Okej.
1: Okay. Mianowicie jestem kierowcą.
0: Ale to zaraz, nie odsypiasz później?
1: Właśnie ten problem jest, że nie potrafię.
0: Nie potrafisz odsypiać, mój drogi Wojtku, to ja cię nauczę w takim razie, to jest bardzo proste. Akurat w tym mam doświadczenie. Wojtuś, po prostu wystarczy obrać kierunek na wygodne łóżko. A ty jesteś kierowca, to z kierunkami na pewno sobie poradzisz.
2: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Co fajnego, co dobrego jest w waszej pracy? Pochwalcie się.

0: moment od Kasi Jesienkiewicz na 5 minut do godziny 7, a za moment, bo już po 7, znowu ktoś będzie próbował dostać się do naszej jedenastki i być może wybierze się z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Wczoraj, moi drodzy, zgarnęliśmy pierwszą osobę, wyselekcjonowaliśmy się, znaczy ona sama się wyselekcjonowała. Proszę bardzo, jak to brzmiało?
1: Puszczam, Emilia, zaraz zgadujesz.
2: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
1: Emilia, to jest dobra odpowiedź!
0: Proszę bardzo, jak to kobieta uszczęśliwa kobietę, a dzisiaj być może ktoś inny będzie skakał z radości, bo wybierze się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć fajny mecz i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, no i posłuchajcie sobie, tam jest dźwięk na dzisiaj. Brzmi on w ten sposób.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie zgadnąć. Po 7 do kogoś z was zadzwonię i po 7 ktoś z was będzie miał szansę zgarnąć taką wyjściówę na Stadion Narodowy z naszą kolorową, biało-czerwoną jedenastką.
4: SK2

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Stalowej Woli słońce będzie się chować za chmurami, ale temperatura nie zawiedzie. Rano termometry pokażą około 16 kresek, a powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak niespodzianek w tej kwestii. Po południu chmury się rozproszą i słońce wyjdzie na prowadzenie, podnosząc temperaturę do 23 stopni. Wieczorem niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura wyniesie przyjemne 22 stopnie. Zaraz w SC2 Newsy.
11: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku.
12: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
11: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą teraz wyjaśniane. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dostał od rządu upoważnienie do rozmów ze stroną amerykańską. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
15: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
16: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
15: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
11: Od dzisiaj kierowcy zapłacą więcej za tankowanie. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 10 groszy za litr, a olej napędowy 6 zł 44 grosze. Podwyżki to efekt zakończenia obniżki akcyzy. Nadal obowiązuje jedynie czasowo niższa stawka VAT.
17: SK2 Sport.
11: Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców mundialu. Argentyńczyk zdobył 3 gole w meczu z Algierią i ma już 16 trafień w historii Mistrzostw Świata. Tyle samo bramek strzelił wcześniej Miroslav Klose. Messi został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który zdobywał gole na 5 mundialach. Hurkacz pokonał Rublowa w Halle. Polski tenisista awansował do drugiej rundy turnieju w Niemczech. Wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaier.
9: Tak sobie patrzę, co też w internecie piszą, są takie różne porady dziwne, prawda? I znalazłem taką: pocieraj tym skórzane buty, a będą jak nowe. Przekrój na pół surowego ziemniaka, następnie pocieraj nim skórę. Po przetarciu powierzchni połówką ziemniaka, dokładnie wytrzyj i wypastuj buty. I tutaj ważne, to musi być połówka ziemniaka, pamiętajcie, a nie połówka z ziemniaka.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: I poprawnie, bo zabawa trwać powinna, szczególnie rano, zabawa z dziećmi, jak się szykują, trzeba je wyszkować do szkoły, do przedszkola, prawda, to wtedy jest zabawa. Rodzice o tym wiedzą doskonale, 8 minut po godzinie 7, moi drodzy, a tymczasem w Poznaniu doszło do bardzo, no, takiego dziwnego, do dziwnej sytuacji. Atak tortem na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta miał miejsce. Podczas sesji Rady Miasta został zaatakowany prezydent Jacek Jaśkowiak. Grupa wtargnęła na salę obrad, a jedna z tych osób rzuciła w prezydenta tortem z bitą śmietaną. Trafiła w twarz i jeszcze trochę w garnitur. Atakujący rozdawali też ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaśkowiaka za antyspołeczną politykę". Czyli tak, zobaczcie. Dali w prezencie bilet, przynieśli tort. No, w innych okolicznościach można by pomyśleć, że to były bardzo udane urodziny.
1: SK2. SK2.

0: strzel i wygraj w SK2.
1: No właśnie, bo to jest czas na to, żebyśmy spróbowali coś dzisiaj ustrzelić o poranku. Jeżeli chodzi o naszą jedenastkę, to mamy już Emilię w tej jedenastce, która zabierze kogoś ze sobą i będzie z nami na Stadionie Narodowym strzelała karniaki Sławkowi Peszce. A teraz Michał, pretendent do tego również zadania. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Michał napisał, że on zasługuje na powołanie do naszej ekipy, bo od dziecka jest kibicem, wręcz fanatykiem piłki nożnej. Poza tym jest też stałym słuchaczem Radia SK2. Świetnie się składa, mój drogi. To jest doskonałe połączenie.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: To co, myślisz, że się uda dzisiaj?
2: No tak, chciałbym przynajmniej tego jednego gola strzelić na Stadionie Narodowym.
1: No to żeby strzelić jednego gola na Stadionie Narodowym, to na razie to będziemy się zmierzyć z tym, co Sławek Peszko nam powiedział. Przypominam zasady. Zasady są proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Czy wszystko jasne?
2: Tak jest.
1: Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeśli nie, to zagadka przechodzi do kolejnej rundy dzisiaj przedpołudniowej. Dobra, to jeżeli jesteś gotowy...
2: Tak, gotowy.
1: No, to wsłuchaj się uważnie w to, co powiedział Sławek i zobaczymy, czy ci się uda. Uwaga!
3: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
2: Trening.
1: Trening powiedziałeś, tak?
2: Tak.
1: Trening. Czy to jest trening? No to nie jest trening. To nie jest trening. Sławek Peszko o poranku nie trenuje, mój drogi. Sławek Peszko robi coś zupełnie innego. Ale Michale, dobrze, za to, że spróbowałeś, za to, że byłeś tak dzielny, to lecą od nas prezenty do ciebie oczywiście, pocieszenia.
2: Dziękuję bardzo. Proszę i pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK i polskich piłkarzy, którzy obserwują mistrzostwa w telewizji zamiast na żywo.
1: Mam nadzieję, że oni chociaż trochę trenują.
0: SK, karniaki, kao. Strzel i wygraj w SK2.

No i Austria nam remisuje z Jordanią 1-1. Jordańczycy strzelili bramkę wyrównującą. Natomiast no, nie udało się ustrzelić tego jednego słowa Michałowi przed chwilą, które wypowiedział Sławek Peszko. Tak więc, moi drodzy, pytanie przechodzi dalej do kolejnej rundy. Jeżeli chcecie sobie odsłuchać to zdanie, to zapraszamy sk2.pl. No i słuchajcie uważnie Radia SK2, bo... I to wam chyba mogę obiecać, jeszcze przed 9:00 pojawi się u nas bardzo mała podpowiedź, ale kto będzie czujny, ten doskonale będzie ją słyszał i doskonale poradzi sobie z odpowiedzią na pytanie, co powiedział Sławek Peszko. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, no i wchodźcie na sk2.pl, zastanawiajcie się, co tam jest wygwizdane. No i kolejna runda już po godzinie 10:00. SK2.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
12: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 15 kresek, choć niebo będzie szczelnie zasnute chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. W miarę upływu dnia chmury ustąpią miejsca słońcu, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wieczorem czeka nas bezchmurne niebo i 22 stopnie. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od SK2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
13: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Wielka akcja policji na Śląsku. Funkcjonariusze przejęli ponad 200 kg narkotyków. Ich wartość to ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 30-latka oraz dwie kobiety podejrzane o udział w handlu narkotykami. Mężczyzna trafił do aresztu, a kobiety objęto policyjnym dozorem. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe.
14: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten potrzebny będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
13: Mówi Jakub Bryniarski z TPN-u. Ponad 3000, tyle wpłynęło propozycji na nazwę następcy Daru Młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że termin zgłoszeń został przedłużony. Na autora zwycięskiej nazwy czeka 10 000 zł lub rejs nową jednostką.

0: No właśnie trwa ta przerwa w przerwie, ta przerwa na piciu, w przerwie meczu Austria-Jordania, bo to ważne jest, nawodnienie jest ważne jak się gra, nawodnienie jest ważne jak się ogląda mecze. Na razie jest 1-1, chociaż Austriacy bramkę strzelili, tylko że wcześniej była ręka. No i cały czas remisowy wynik w meczu Austria-Jordania, to powiedzmy teraz o tych, którzy po meczu nie przestają zaskakiwać. Chodzi oczywiście o Japończyków. Japońscy kibice znowu dali o sobie znać. Posprzątali po sobie po mundialu, po meczu swojej reprezentacji. Poszli na mecz, prawda, nabrudzili to i posprzątali. Przynieśli swoje worki w ogóle, wyobraźcie sobie. Zebrali wszystkie śmieci z trybun, wynieśli je, wrzucili do odpowiednich koszów, posegregowane, no elegancko, no po prostu, prawda. Tą tradycję w ogóle zapoczątkowali już we Francji w 98 roku i zawsze jak jadą na mundial, to później zostawiają po sobie porządek na trybunach, jako chyba kibice jedynej reprezentacji na świecie. I widzicie, tak się buduje sympatię. I moją już mają. I wiecie co? Ja mam nadzieję, że Japończycy na tym nie poprzestaną, że sprzątną też ten Puchar Świata.
1: SK2.

0: Piękna majowa piosenka w czerwcu od Various Punks na 10 minut do godziny 8. Dzisiaj pytam się was o to, co też fajnego jest w waszej pracy, w waszym zawodzie, czym możecie się pochwalić, dlaczego lubicie chodzić do swojej pracy. No i proszę bardzo, mamy telefon na 7268 26 86. Nam wpadło.
1: Jak ja kocham swoją pracę i tak sobie codziennie rano śpiewam. Pracuję w wydawnictwie naukowym i mam absolutnie ogromną przyjemność pracy z mega ciekawymi książkami i niekoniecznie naukowymi. Pozdrawiam, Edyta.
0: Pozdrawiamy Edytę. Ja jestem ciekawy, czy Edyta ocenia książkę po okładce.
2: Eskad.

Proszę bardzo, i w taki sposób oto polska piosenka może wybrzmieć również i po francusku. 4,5 minuty do godziny 8, o 8 newsy w Radiu SK2. Po 8 gramy w Państwa Miasta i już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y, a także Messenger. Tam też można do mnie pisać, tylko zostawcie swój numer na Messengerze, żebym mógł do kogoś z Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? A proszę bardzo, napiszcie mi coś po francusku.

0: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 16 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, więc nie musimy się martwić. Po południu chmury się rozproszą, a niebo stanie się niemal bezchmurne, co pozwoli słupkom rtęci wzrosnąć do 23 stopni. Jutro znowu pojawią się chmury, ale temperatura wzrośnie do 25 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
12: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zabójstwo w Białej Podlaskiej pod lupą BBN. Szef biura Bartosz Grodecki mówi, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Jeśli potwierdzi się polityczne tło, może to być kolejny przykład działań Rosji poza jej granicami. 44-letni Rosjanin Robert K. został zestrzelony w biały dzień. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Policja zabezpieczyła monitoring i ustaliła jego rysopis. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
13: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
14: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
13: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
15: Po przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
13: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
12: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka dostała dziką kartę do turnieju głównego i uniknie kwalifikacji. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
12: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara. A początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawiać się przez najbliższe 2 godziny. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
10: SK2 Sport.
12: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza już dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22, wtedy Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
10: A na razie na 2 minuty przed końcem meczu Austria prowadzi z Jordanią 2-1. No to moi drodzy, jest się z czego cieszyć. Maja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę, czyli weźmie udział w Wimbledonie bez kwalifikacji. No to jak pani Maja ma już tą dziką kartę, to nie ma innego wyjścia. Na korcie musi pokazać kłę.

No właśnie, niektórzy ten dom opuścili, żeby pojechać gdzieś za pieniądzem, żeby trochę pozarabiać. 10 minut po godzinie 8, no i co ja czytam w internecie? Polacy stanowią jedną z grup imigrantów w Norwegii, która pobiera wysokie kwoty ze świadczeń społecznych, przewyższając łącznie imigrantów z Afryki, Azji i obu Ameryk. Z takiego ichniejszego 800+, dla Polaków przypada już na nasze około 43 miliony złotych. Wśród imigrantów Polacy są również głównymi beneficjentami zasiłków dla bezrobotnych w Norwegii, otrzymują ponad połowę całej kwoty przeznaczonej na ten cel. No i dodatkowo świadczenia chorobowe stanowią też istotną część

0: No to poznajmy się. Ja jestem Artur, a za chwilę będzie jeszcze Zosia i będzie jeszcze Kamil.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No bo do tej zabawy potrzebne są dwie osoby i pan prowadzący oczywiście. Dzień dobry, Zofio, dzień dobry, Kamilu.
3: Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
0: Mamy dzień dobry, mamy cześć, cześć, czyli jesteśmy wszyscy w komplecie. Dobrze, to ja szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każdy z was dostanie ode mnie po literce wylosowanej przez to koło, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, nie zmyślamy, nie mówimy dalej, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Pamiętajcie, że hasło musi się zaczynać od litery, na którą wylosowaliście. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery. Jak ktoś sobie wylosuje jokera, to będzie mógł sam sobie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
4: Jasne.
0: Jasne. Dobra, mamy dwa jasne, więc Zosia jako pierwsza. Zofio, moja droga, w prawą czy w lewą mam ci zakręcić?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Kręci się to koło, kręci się i się zatrzymać. Nie chcę, zatrzymało się na literce P. P, jak się żegnamy, to mówimy sobie papa.
3: Papa.
0: No i to jest ta literka, literka P. Okej, wszystko jasne?
3: Jasne.
0: No to lecimy w takim razie. Państwo.
3: Portugalia.
0: Miasto.
3: Poznań.
0: Znana postać.
3: Pawlikowska Jasnorzeczka.
0: Roślina.
3: Paprotka.
0: Kolor.
3: Popieloty.
0: Zawód. A policjant, mogłabyś powiedzieć na przykład.
3: No właśnie.
0: Prawda? No, wszystko jest, wszystko się zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 punktów. Kasia sprawdzała, tak?
5: Wszystko tak, wszystko się zgadza. Wszystko Pawlikowska jest... Jasnorzewska, jak, no,
0: oczywiście,
5: jak
0: że tak.
5: Nie dydy.
0: No. No oczywiście, że tak, jest, jest. Nasza Komisja Kontroli Gier i Zakładów powiedziała, że wszystko się zgadza, a to oznacza, że kończymy na kolorze popielatym. 1, 2, 3, 4, 5 punktów dla Zofii, 5 punktów do przebicia przez Kamila. Spróbujemy, Kamil?
4: Jasne.
0: No to w prawo, dodatnie. Czy w lewo?
4: Lewo.
0: Lewo. A, jest. Literka D. D jak ta szlachetna część ciała, która jest poniżej pleców.
4: Okej.
0: Okay. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Na literkę D potrzebuję od ciebie państwo.
4: Dania.
0: Miasto.
4: Drużbice.
0: Tytuł filmu.
4: Dzień świra.
0: Imię.
4: Danuta.
0: Roślina.
4: Dalia.
0: Dalia już była po czasie, tak mi się wydaje. A coś kręcisz głową? Kręcisz głową, Kasiu, co jest?
5: Drużbice.
0: Drużbice. No właśnie, też się zastanawiałem. Drużbice. Co to
5: drużbice,
0: jest?
5: C, drużbice administracyjnie jest to wieś w Polsce.
0: Naprawdę?
5: W województwie.
4: Ale ma aspirację.
0: Ale ma... wieś z aspiracjami. Dobre, to było dobre, Kamil. No dobra, ale rzeczywiście na razie na aspiracjach się kończy. Jest to wioska, znaczy wioska, jest to wieś.
5: Jak ty drużbice, możesz, z aspiracjami.
0: Tak, czyli mamy jeden punkt, pięć punktów dla Zofii, ale chyba nawet ta roślina by wtedy nie weszła. Tak czy inaczej, Zosia, do ciebie leci prezent marzeń.
3: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Do Kamila lecą prezenty pocieszenia. A do drużbic z lecą też pozdrowienia ode mnie. Jesteście wsią z aspiracjami, pamiętajcie o tym.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Dostał SMS-a, wyobraźcie sobie, od Dominika na 7268268826. Panie Arturze Jarząbku, słuchałem Eski Dewa w biurze i bardzo nam brakuje pana kompana, naszego Dawida Wajdy. Bo on się tak śmieje, wiesz, Kasiu? No dobra, Dawid wróci, to wam pokażę dopiero opaleniznę.

0: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Dziś przed południe w Stalowej Woli zapowiada się z temperaturą około 17 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się przebije. Wiatr delikatny nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu czeka nas więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
11: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od poważnego wypadku na S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Uwaga na fałszywe SMS-y od oszustów. ZUS ostrzega przed wiadomościami z linkiem rzekomo prowadzącym do portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych. Zakład przypomina, że nie wysyła SMS-ów z linkami i nie prosi o hasła ani dane kart. Podejrzane wiadomości można zgłaszać pod numer 8080. Austria pokonała Jordanię na mundialu. Faworyci wygrali 3-1, ale debiutant postawił trudne warunki. Austriacy objęli prowadzenie po golu Romano Schmidta. Jordania długo walczyła i stwarzała zagrożenia, ale ostatecznie doświadczona Austria przesądziła o wyniku spotkania.

0: bardzo fajny kawałek z czasu mojej młodości. No to do czasu mojej młodości się teraz, moi drodzy, przenosimy. Sprawdzamy, co się kiedyś pisało, o czym się kiedyś mówiło, czyli nasz kącik odkurzający, a więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i zupełnie nowe życie. Dzisiaj cofamy się do roku 2007. No i co tam się wtedy pisało? Już mówię. Pingwin pomógł w oświadczynach. 27-letni Kevin oraz pingwin o imieniu Fluffy. Obaj prosili 23-letnią pannę Vicky Small o rękę na oczach kilkudziesięciu gości ogrodu zoologicznego w Walli. Oświadczyny zostały oczywiście przyjęte. Tak donosił portal BBC News 17 czerwca 2007 roku. Ja tutaj powiem wam tak, nie ma co się dziwić. Jak o rękę prosi facet we fraku, to odpowiedź nie może być inna niż tak, a poza tym starsi doskonale pamiętają, prawda, że pingwiny mają doświadczenie w pomaganiu w oświadczynach.
1: Zuch, pingwin, powiedz tylko tak, tak.
2: Dyska 2.

0: powiedziała kaczka do kaczki w Warszawie. Dlatego, że w Warszawie ostatnio doszło do spektakularnej, skoordynowanej akcji ratunkowej kaczej rodziny, która utknęła na torowisku, zatrzymała ruch tramwajowy. No i trzeba było te kaczki jakoś ratować, ponieważ one nie mogły się dostać na przystanek, bo krawężniki były za wysokie po prostu. No i na pomoc ruszyli pasażerowie, motorniczy, nawet policja była i te kaczki bezpiecznie przetransportowała z torów właśnie na przystanek tramwajowy. W ogóle powiem wam, że coraz śmielej sobie to ptactwo poczyna w komunikacji miejskiej. Z jednej strony mamy tak, kaczki na torach, prawda? Z drugiej kanary w tramwajach. Już tylko brakuje uprzywilejowanych autobusów z kogutami na dachu.
1: Feska.

0: tej godzinie, no to o tej porze to brakuje przeważnie czasu, bo mamy już tylko 5 minut do godziny 9. Kasia Grodzka już jest z nami. Dzień dobry. Tak, zaraz to tutaj usiądziesz i będziesz serwowała 10 kitów jeden po drugim.
1: Mam pytanie. Bez reklam,
0: oczywiście, że tak. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co przyniosłaś w plecaku dzisiaj?
1: No, dzisiaj przyniosłam, oprócz najlepszych polskich hitów, no, takie coś dobre do chrupania.
0: Co? Mam tu jedzenie?
1: Ale ci nie dam. No,
0: nie, bo ja słyszałem, że ty oprócz tego, co wymieniłaś, to przynosisz jeszcze szczęście.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, Emilka, pozdrawiam cię serdecznie. Emilka, chciałam ci powiedzieć, że zabiera swojego męża Krzysztofa na Stadion Narodowy, PGE Narodowy właśnie tego 4 lipca. Będą sobie strzelali, szansa na 10 tysięcy jest. Dobra reklama.
0: Bo Emilka dokończyła to, co miał do powiedzenia Sławek Peszko wczoraj. Dzisiaj kolejne zadanie przed wami. Michał się zmierzył rano. Michałowi się nie udało.
1: Tak.
0: Ale być może komuś innemu się uda w kolejnej rundzie, która jest już u ciebie. Przypomnijmy, co dzisiaj ma do powiedzenia Sławek.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządny i co to jest to wygwizdane?
1: Michał powiedział, że trening i ja bym się z nim zgodziła, że to byłby trening. Pasuje, ale no niestety to nie był trening.
0: Obiecałem, że przed 9 będzie jeszcze podpowiedź, to proszę bardzo, podpowiedź od wujka Jarząbka jest taka, że leje się to w michę.
1: Leje się to w michę. Tak. I lubimy to oboje.
0: O tak. SK2.pl, tam wejdźcie, tam sobie posłuchajcie tego dźwięku, zastanówcie się, co się leje w michę, co też powiedział Sławek Peszko i być może to wy dzisiaj też dołączycie do Emilki i naszej ekipy na Stadionie Narodowym.
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
4: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
5: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się z przewagą chmur, a temperatura osiągnie około 17 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. W miarę upływu dnia chmury zaczną ustępować miejsca słońcu, a termometry pokażą nawet 23 stopnie. To idealna pogoda na popołudniowe aktywności na świeżym powietrzu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
6: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu tworzą się ogromne korki. To po wypadku na drodze S7 w Krakowie. Trasa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Przed węzłem przewóz zderzyło się kilka pojazdów.
7: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
6: Mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie. Pracownicy ZUS odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, między innymi także w Bełchatowie.
8: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
9: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest
10: strajk. Jakoś to Państwo odczuli?
9: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
11: Umówiliśmy się na jutro.
6: A od 10 wszystko wróci do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
12: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
6: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa.
0: SK2 News, Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Na Podkarpaciu ruszył sezon kąpieliskowy. Jako jeden z pierwszych otworzył się zalew Podwolina w Nisku, z którego można korzystać do końca sierpnia. Dodajmy, że w tym roku w regionie dostępnych jest łącznie 12 kąpielisk, w tym 2 nowe w Gniewczynie Łańcuckiej i Leżajsku. Ponad 30 milionów złotych na rozwój terenów rolniczych trafi do podkarpackich gmin. Pierwsze umowy już podpisane. Pieniądze pójdą głównie na drogi dojazdowe do pól, zbiorniki retencyjne i odkrzaczenie gruntu.
14: Minęła godzina 9. Co łączy dzisiejsze święto w kalendarzu, czyli Dzień Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych z ludźmi po 30? A to, że jednym i drugim życzymy jak najmniej rdzy w zawiasach, co by nie skrzypiało. Mnie oczywiście to też dotyczy, żeby nie było. Już nie skrzypię, tego gram wam. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach na początek tej godziny.

To jest Radio Budka, Suflera w Radio SK2. A co tam w wojsku słychać? Zapytacie zapewne. Wygląda na to, że nasze wojsko ma teraz zupełnie nowe ekologiczne misje bojowe. Przez błąd w przepisach żołnierze muszą sami biegać i zbierać plastikowe butelki po poligonach, żeby odzyskać kaucję. Dowódcy jednostek załamują ręce nad tą biurokracją, bo są to takie nietrafione przepisy i tworzą setki punktów zbiórki. Na szczęście już tam trwają prace, żeby mundurowi mogli w końcu odłożyć te worki na plastiki i zająć się tym, do czego naprawdę zostali powołani. No i masz, zamiast rzutu granatem, celowanie butelką PET prosto do kosza na plastiki. No pięknie.

0: czasu.
1: Nie wiem, czy też tak mieliście, ale u nas w podstawówce na muzyce, oprócz uczenia się grania na flecie czy też cymbałkach, uczyliśmy się na pamięć słów takich najpopularniejszych polskich piosenek. To były te piękne lata 90. A ja nadal pamiętam, jak zapisywałam koślawo w zeszycie słowa "piszesz mi w liście, kiedy pada". No i też ćwiczyłam dykcję, powtarzając "w ciszy tak smutno szepcze zegarek". Ciężkie, ciężkie językowo. I dzięki temu teraz mogę nucić pod nosem ten wielki hit od zespołu 2+1. Chodź, pomaluj mój świat. Przed nami w Radiu SK2.

0: na tę panią możecie śmiało głosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam macie u góry takie serduszko, trzeba w nie kliknąć i wtedy rozwija się wielka, ogromna lista piosenek, które znacie z naszej anteny. No właśnie, i w tym też Bój się Boga dziewczyno od Oli Kendry. Są też takie kawałki, które dzięki waszym głosom z sekcji propozycji mogą wskoczyć na naszą antenę. Tam oddajecie swoje głosy, trzeba kliknąć plusika. Warto się przyjrzeć, a gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18:00 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku od Artura Gadowskiego. Gramy wam w Radiu SK2. Artur Jarząbek też mówił mi, że ja przynoszę jakieś szczęście w tej naszej zabawie SK2 Karniaki Cup, bo wczoraj na mojej zmianie do naszej jedenastki marzeń wyszła Emilia, a po godzinie 10 ktoś z was może dołączyć do Emilki. Wystarczy dokończyć złotą myśl Sławka Peszki, która brzmi jak...
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: A właśnie, zgłoszenia na sk2.pl.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: Dziś przed południe w Stalowej Woli zapowiada się umiarkowanie ciepłe. Termometry pokażą około 20 kresek, a niebo będzie w większości pokryte chmurami. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu możemy liczyć na więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro przewidujemy podobny scenariusz. Więcej chmur, ale i słońce się pojawi z maksymalną temperaturą do 26 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klienci musieli dziś liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Między 8 a 10:00 pracownicy części placówek w całym kraju przerwali pracę.
10: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
11: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10:00, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
12: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko. Zaprosiła mnie po 10:00, żebym przyszła sobie.
13: Czy można załatwić sprawę normalnie?
12: Nie.
13: Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
14: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
9: ZUS zapewnia, że bez zmian działa infolinia oraz elektroniczne kanały obsługi. A na miejscu była Klaudia Mazurek. Spór po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Minister prezydenta Marcin Przydacz domaga się reakcji polskiego MSZ. Chodzi o zatrzymanie członków Ruchu Obrony Granic, którzy chcieli złożyć się krzyż przy pomniku polskich ofiar II wojny światowej. Po odmowie dojścia do miejsca pamięci doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami.
15: Gestapo! Gestapo!
7: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
9: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Sprawdzali trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców. Policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada i skontrolowali jadących A1-ką.
15: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
9: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi, a kontrole były prowadzone na autostradzie od Gdańska do Łodzi.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
16: Agnieszka Gazda. Nielegalna bimbrownia zlikwidowana. Policjanci z Niska wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 72-latka, u którego zabezpieczono 40 litrów zacieru, 8 litrów gotowego alkoholu oraz aparaturę do jego produkcji. Mieszkańcowi powiatu niżeńskiego grozi teraz do 3 lat więzienia. Blisko 7 tysięcy paneli słonecznych zasili nową farmę fotowoltaiczną w Tarnobrzegu. Miasto szuka teraz wykonawcy inwestycji, która ma powstać w niespełna rok.
0: Tu Radio SK 2, 2:02 na zegarach. Ja mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i macie przećwiczone dokończenie Złotej Myśli i Sławka Peszki, bo zaraz będę wydzwaniała kolejnych chętnych na zasilenie składu 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup. Telefony miejcie w pogotowiu, a w słuchawce usłyszycie. Kasia Grodzka, Radio SK 2. Dzień dobry.
17: 10

0: pick up.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Ależ wy próbujecie, ależ wy strzelacie, naprawdę, piszecie nam tam odpowiedzi w swoich zgłoszeniach, niektóre są naprawdę bardzo pomysłowe i na pewno pewnym ułatwieniem jest fakt, że trzy razy w ciągu dnia są takie trzy szanse, że jedna osoba może się dostać, jeżeli chodzi o tą jedenastkę marzeń Radia SK2 na Karniaki Cup. Na pewno sporym ułatwieniem było to dla Krystiana, który jest już ze mną. Cześć Krystian. Halo Krystian? Jesteś?
3: Jestem.
2: Dobrze. Słuchaj, dla ciebie było sporym ułatwieniem to, bo ty, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, to typowałeś, że Sławek Peszko powiedział w tej swojej wypowiedzi zagadce, że chodziło o trening, jeżeli chodzi o coś, fajną receptę na poranek, prawda?
3: Tak.
2: I teraz musiałeś zmienić całkowicie swoje myślenie.
3: Tak jest i musiałem kombinować i myślę, że trafię.
2: No
3: mam nadzieję, że trafię.
2: To poczekaj, bo ja tylko tutaj powiększę trochę stawkę. Stawka jest ważna, bo ty walczysz w zasadzie o swój przyszły prezent urodzinowy, bo w lipcu masz urodziny.
3: A
2: walczysz o spotkanie ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym, które odbędzie się 4 lipca. Tam masz i my zapewniamy nocleg i jest kieszonkowe do wydania i jest też szansa na ustrzelenie 10 tysięcy złotych. No sporo tego, nie? Sporo jest do
3: walki.
2: Okej, no dobrze. A czy myślałeś już w ogóle o jakimś innym prezencie dla siebie?
3: Nie, nie myślałem. Myślałem, żeby gdzieś pojechać sobie po prostu i tyle, odpocząć od pracy, od codzienności, dobrze się zabawić.
2: No to wszystko Sławek Peszko, myślę, jak najbardziej gwarantuje. On jest w końcu atmosferą, pięknie ją wprowadza w drużynie, w reprezentacji. Tak było. No dobra, to w takim razie powalczmy sobie o te wszystkie cudowne rzeczy. Za chwilę puszczę ci zagadkę. Jeszcze raz tą, którą już prawdopodobnie rozkminiłeś.
3: Tak.
2: I po wypowiedzi Sławka Peszki i po tym wygwizdanym fragmencie będzie odliczanie czasu. Będziesz miał 3 sekundy, żeby podać właściwą odpowiedź. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: No dobra, to puszczamy.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny
3: prysznic. Prysznic?
2: Prysznic. Czy to jest dobra odpowiedź? Już zaraz sprawdzamy. Uwaga. Niestety, Krystian, nie jest to prysznic, chociażby się chciało tak z rana,
3: trudno,
2: żeby otrzeźwić głowę. Krystian, ja
3: trudno.
2: Ci życzę wszystkiego najlepszego na te nadchodzące urodziny, wszystkiego
3: bardzo
2: dobrego,
3: dziękuję.
2: Żeby wszystko ci się pięknie udawało. No właśnie, a kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej jedenastki marzeń już dzisiaj po godzinie 14:00. SK2 Karniaki Cup. Wchodzicie na SK2, żeby się zgłosić. No trzymamy kciuki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Radio SK2. Anna Maria Jopek daje znać, że jest niczym dobry skrzydłowy na boisku, a my szukamy dalej osoby, która rozwikła zagadkę Sławka Peszki i dołączy do wielkiego finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. A co powiedział Sławek Peszko?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Podpowiedź od Jarząbka brzmiała o poranku, że lejemy do michy, a ja jeszcze dorzucam do niej, że lejemy do michy na święta. SK2.pl, tu czekamy na Wasze zgłoszenia.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.
1: Najlepiej.

0: Świat Jabłoni wie, co się dzieje, co się święci. Było, minęło. Właśnie, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Ja przypomnę, 21 czerwca, czyli już w tę niedzielę, pierwszy dzień astronomicznego lata przywitamy. I w tym dniu wypada też przesilenie letnie, co oznacza, że to będzie najdłuższy dzień w roku. Warto skorzystać ze słońca, jeżeli takowe będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
13: Jak tak, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 21 kresek, a niebo będzie przeplatać się z chmurami i słońcem. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu słońce będzie nas cieszyć, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wiatr będzie raczej łagodny, dlatego nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych. Jeśli coś się zmieni w prognozach, na pewno damy wam znać za godzinę.
17: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
16: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
19: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
1: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini nadal pozostają do dyspozycji prokuratury i nie zostali zwolnieni do domów. Śledczy ustalają ich rolę w sprawie śmierci Rosjanina, krytyka Putina. Prokuratura przyznaje, że mogła to być egzekucja. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a nowe informacje mają zostać przekazane podczas konferencji prasowej. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Włódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
20: 19 lipca już trzecia edycja zbicia rekordu Polski w paradzie kajakowej.
1: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, a w ubiegłym roku w wydarzeniu wziął udział 365 kajaków.
21: SK2 News. Stalowa Wola.
22: Agnieszka Gazda. Na początek informacja dla kierowców. Dziś od godziny 8 do 14.30 w związku z ćwiczeniami poligonowymi zamknięta jest droga powiatowa na odcinku Krawce-Stany. Na miejscu pojawiło się tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie ruchu. Młodzi przedsiębiorcy przejmą Stalową Wolę. Już 27 czerwca w Parku Miejskim dzieci i młodzież od 7 do 17 roku życia zaprezentują swoje pomysły i zdobędą pierwsze doświadczenia biznesowe podczas jarmarku młodego przedsiębiorcy.
0: Kajak to jest super słowo, ale posłuchajcie tego. Radar, zaraz, sedes. To wszystko to palindromy, które czytamy tak samo od przodu jak i w spaki. Niech nikt nam nie próbuje wmówić, że język polski nie jest ani nudny, ani fajny. Dlatego też w Radiu SK2 gramy wam po polsku. Przed nami wspaniały duet. Wiki Gabor i Kajach, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Na imię jej Jenny. Znacie ją wszyscy. Edyta Bartosiewicz, jej wielki hit w Radiu SK2. A żeby wakacje nad jeziorem też były takim wielkim hitem, główny inspektorat ochrony środowiska stworzył specjalnie listę najczystszych jezior w kraju, gdzie woda jest niemal przezroczysta. Co ciekawe, na podium wcale nie królują oblegane bardzo często przez nas podczas wakacji Mazury, ale też i te mniej oczywiste, schowane w lasach perełki z innych regionów. Tutaj widzę na przykład Wielkopolskę czy Pomorze, Pomorze Zachodnie. No i chyba tutaj trafiliśmy na słowo klucz, ukryte, bo z tej listy wynika, że najczystsze jezioro w Polsce to takie, do którego człowiek jeszcze nie zdążył dotrzeć z własnym grillem i wałówką.

tak się jakoś złożyło, że w Polsce lat 80. było sporo zespołów, które próbowały spełnić swój American Dream. Dobrym przykładem są panowie z Lady Punk, którzy w 85. roku mieli trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Za to zespół Manam swój American Dream realizował poprzez album Mental Cut, który w 1984 roku wydali w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na obu znajdziemy kawałek Lipstick on a Glass, u nas już teraz w wersji polskiej.

0: sezon. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2 pędzi, wybija rytm na 23 minuty do godziny 12. Na szczęście my nie jesteśmy sezonowymi graczami polskiej muzyki. Gramy wam ją codziennie i też na wyłączność. Zaglądają do nas też polscy artyści, tak jak na przykład już jutro po 19 do naszego eskowego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski i Margaret. Powód bardzo ważny, bo premiera ich wspólnego singla pod tytułem Później ci opowiem. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12 gramy Wam takie polskie klasyki romantyczne. Do kolacji też romantycznej, do ogniska i grania przy gitarze. Kancelaria, zabiorę Cię tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2. Po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Będzie można poćwiczyć taką gimnastykę uśmiechu.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Dziś w Stalowej Woli szykuje się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a słońce będzie królować na niebie. Wiatr delikatny nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc oddychamy pełną piersią. Wieczorem nadal ciepło, słońce nie odpuści, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 kresek. Jutro podobnie, z temperaturą sięgającą 26 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
7: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
8: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
6: Marszałek Sejmu zaprasza na Wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że nie traktuje tego gestu jako działania politycznego, a wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
9: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
6: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
10: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
6: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też 4-silnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Agnieszka Gazda. Znamy najnowsze dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. Pod koniec maja w powiecie niżańskim zarejestrowanych było 2964 bezrobotnych. To spadek o blisko 40 osób w porównaniu z kwietniem. Wśród zarejestrowanych dominują mieszkańcy wsi, długotrwale bezrobotni oraz osoby bez kwalifikacji. Flisackie tradycje ożyją nad Sanem. 4 lipca Ulanów będzie gospodarzem Międzynarodowych Dni Flisactwa i ogólnopolskiego zlotu tradycyjnych jednostek pływających.
12: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i tak zleciała nam połówka przedostatniego tygodnia. Przed wakacjami, przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie nieprzerywanych reklamami. A co? Usłyszymy Maćka Musiałowskiego, będzie też nowa bletka Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: urocza Ania Wyszkolni w Radiu SK, a dwa nie mniej uroku ma Kamil Noser, który wciela się w naprawdę różne role tylko po to, żeby wkręcić waszych bliskich, a zresztą posłuchajmy.
1: Noser wkręca. Dzisiaj do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
2: Nie.
1: A, będzie to mieściła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
2: Co to znaczy ogólnie dostępne?
1: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
2: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
1: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
2: Jaka jest inna opcja?
1: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan te znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
2: Tylko, że jakby domyślam się, że model nic samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
1: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo co nas godziny.
2: Parodia.
1: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wydzwaniać i się droczyć z ludźmi.
2: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, że tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
1: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
2: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
1: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
2: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
1: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi, albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
2: No, jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
1: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia.
2: Nie powiem panu w tym momencie,
1: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
3: Miłoszku, syneczku, stać wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy. Okay. Noser wkręca.

0: nocna przejażdżka po mieście z zespołem Demono w Radiu SK2. Wy też możecie się przejechać na PGE Narodowy w Lipcu. Wystarczy, że dokończycie wygwizdany fragment Złotej Myśli Sławka Peszki, który brzmi tak.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, a komu się uda rozszyfrować ten gwizd? Tego w lipcu czeka udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i szansa na nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych. Kolejna runda już dzisiaj po 14. Zgłoszenia nadal zostawiacie na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: złapaliśmy powietrze w żagle, choć chyba to bardziej skrzydła są w latawcach zamontowane. Muzyczny podmuch od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2 tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po 13 odbędziemy wspaniałą podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: W Stalowej Woli szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Termometry pokażą 22 stopnie, co sprawi, że będzie ciepło. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale nie przeszkodzi to w cieszeniu się pogodą. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, co doda odrobinę świeżości. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić. Wieczorem słońce nadal będzie z nami, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim szpitalu południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO na specjalnych zasadach. Donosi o tym portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
13: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjne informacji, te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
12: Jak dodaje Donald Tusk, system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procedowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Ich czyn zakwalifikowano jako chuligański, grozi im do 3 lat więzienia, a za akcją stali anarchiści z rozbratu. Nie dla siódemki S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciw wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
14: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
15: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
16: Skawina by była zablokowana całkowicie.
12: Protest ma potrwać do 14.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Agnieszka Gazda. Gmina Jeżowe kontynuuje inwestycje drogowe. W planach jest remont drogi gminnej w Starym Narcie oraz tak zwanej drogi plebańskiej w Jeżowem. Dodatkowo w Groblach i Nowym Narcie przeprowadzone zostaną prace związane z utwardzeniem lub przebudową placów. Drzwi do Wielkiej Piłki stoją przed nimi otworem. Mateusz Jakubiec, Daniel Chyb i Oskar Dyjak z PKS-u San Stalowa Wola otrzymali zaproszenie na testy w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. To kolejny powód do dumy po niedawnym awansie do A-klasy.
16: 2,5 minuty po godzinie 13:00. Cały czas próbujecie uporać się z zagadką Sławka Peszki. Jakie słowo tam w tej zagadce jest wygwizdane? Zaraz sobie przypomnimy zagadkę, sprawdzimy, co już wiemy, jakie mamy podpowiedzi, no tak, żeby się udało dołączyć do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki na specjalny event na Narodowym 4 lipca. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Bryska i Kraksa, tak muzycznie zaczynamy. A szczegóły a propos tej zabawy SK Karniaki Cup na sk2.pl.
17: No

0: Zmysłowi dla ciebie, czy to koniec? Już absolutnie to nie koniec. Cały czas kompletujemy jedenastkę na SK Karniaki Cup, event, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Mało tego, jeszcze jak wam się uda uporać z wygwizdanym słowem w wypowiedzi Sławka Peszki, no to zgarniecie tysiaka, zakwaterowanie w hotelu w Warszawie, no tak, żeby sprawnie na ten weekend dojechać. Tysiaka kieszonkowego oczywiście, no i zabawę z naszą SK-dwójkową ekipą na Narodowym w Loży Wipowskiej. Tam jeszcze będzie szansa na miejscu na 10 tysięcy złotych. Takie rzeczy dla was mamy, moi drodzy. A nawet jak się pojawicie na antenie i się nie uda, to stówka wpadnie, to też piechotą nie chodzi, jak mawiają, szczególnie przed wakacjami. No dobra, ale teraz tak, żeby sprawy uporządkować. Od rana mamy taką historię w Radiu SK2, Sławka Peszki, w której jedno słowo jest wygwizdane.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i już wiemy, że nie jest to trening, nie jest to prysznic, a podpowiedzi, jakich wam udzieliliśmy, to, że to się leje w michę. Rano jarząbek, podsunął wam taki pomysł, a szczególnie leje się na święta. To ode mnie jeszcze może być jedna podpowiedź, że to się leje w michę na święta wielkanocne najczęściej, ale już więcej nie powiem. No to mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, idźcie w stronę gastronomiczną i zgłaszajcie się do zabawy na sk2.pl. Oskar Cym z Carla Fernandez do gwiazd z Akademii Pana Kleksa już teraz w Radiu SK2.

0: Żegnimy wam, podpowiadamy, że słowo, którego brakuje, które jest wygwizdane u Sławka Peszki, kojarzy się z potrawą nalewaną na talerz, szczególnie w święta wielkanocne, a wy proponujecie, że to barszcz, to nie zdąża w dobrą stronę, moi drodzy. Pomyślcie jeszcze raz, dokładnie, skarba.pl, tutaj się zgłaszacie do naszej zabawy SK Karmiaki Cup, Loka za nami, a teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz czas na klasyk, który za moment wam zagram, piosenkę piękną. Rozmowa przez ocean Maryli Rodowicz. Jest to jeden z najbardziej poruszających utworów drugiej połowy lat 80. Dokładnie została wydana w 1987 roku. A proszę, ostatnio jakoś często sięgamy po hity z tego właśnie roku i opowiada o rozłące. Zarówno między dwojgiem bliskich sobie ludzi, jak i szerzej między Polakami żyjącymi w kraju i tymi, którzy wyemigrowali za granicę. Tekst napisał Andrzej Sikorowski, który bardzo trafnie uchwycił atmosferę tamtych czasów. Przypomnę, w latach 80. wielu naszych rodaków, wielu Polaków wyjeżdżało za ocean w poszukiwaniu tak zwanego lepszego życia. Kontakt z rodziną był wtedy znacznie trudniejszy niż dzisiaj. Wiadomo, nie było internetu, komunikatorów, tanich połączeń telefonicznych. Z samymi telefonami też był problem. Pozostawały listy, tęsknota, nadzieja na spotkanie. Właśnie o tym opowiada ten utwór. Refren mówiący o dwóch światach stał się takim symbolem emocji ludzi rozdzielonych przez tysiące kilometrów, a przede wszystkim przez wielką wodę. Piosenka zdobyła bardzo dużą popularność. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z klasycznych hitów Maryli Rodowicz. Znalazła się na albumie Polska Madonna, przypomnę, z 1987 roku. To ja już sięgam po ten album w tym momencie i prosto z niego gram wam właśnie Rozmowę przez ocean Maryli Rodowicz.

0: Kasia Sienkiewicz-Stalowo, proszę bardzo, jest idealnie, prawda? Były momenty, tak nazywa się ten numer, jej pierwszy, solowy, taki powód do dumy totalny do samej Kasi, ale i dla nas, fanów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 był nas najlepsze polskie hity. 24 minuty i będzie godzina 14. No dobra, słuchajcie, umawiamy się, że po godzinie 14 do kogoś z was zadzwonię i ktoś spróbuje odgadnąć, jakie słowo zostało w tej wypowiedzi Sławka Peszki wygwizdane. Posłuchajcie uważnie.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: I wiemy, że nie jest to trening, bo ten typ już padł. Nie jest to prysznic. Podpowiedź jest taka, że to słowo wiąże się z czymś, co lejemy do michy. Na święta. Na święta wielkanocne. Więc co może być porządnego?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Zajrzyjcie raczej do kuchni, idźcie w kulinaria, ale już więcej nie podpowiem. Słuchajcie, jak się uda, to dołączycie do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki i spotkamy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będziecie mogli w SK Karniaki Cup powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale jeszcze wcześniej w ramach tego spotkania już dzisiaj ode mnie dostaniecie, no właśnie, zagwarantowany udział w tym wydarzeniu, tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to szybciutko na sk2.pl, bo tam się zgłaszacie.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znam. Łęczowa.
2: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, to Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i SK Karniaki Cup. Ciekaw jestem, czy komuś w końcu uda się dołączyć do naszej SK-dwójkowej jedenastki na ten specjalny event, który 4 lipca na Narodowym, gdzie dodatkowo będzie można jeszcze 10 tysięcy złotych zgarnąć. Oprócz tego, co można zgarnąć wcześniej, chociażby już za chwilę. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzali temat na sk2.pl, no i oczywiście tam też się zgłaszali do naszej zabawy.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 19 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo nadciągną deszcze z burzami i porywistym wiatrem. W nocy temperatura wzrośnie do 22 stopni, a jutro znów gęste chmury nad miastem z maksymalną temperaturą 19 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skirpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
10: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych mi powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
9: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. Nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych
11: w sieci apelu, mimo monitoringu i interwencji policji, problem utrzymuje się od lat, a wielokrotnie brakowało niewiele do potrącenia bawiących się dzieci.
12: Rodzice apelują do władz miasta i służb o przywrócenie bezpieczeństwa.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 14, to już w tej godzinie do kogoś z was zadzwonię. No i spróbujemy tę osobę dołączyć do naszej jedenastki na SK Karniaki Cup. Wydarzenie, które na Narodowym, a właściwie ta osoba sama spróbuje, odgadując wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Mam nadzieję, dobrze odgadując. Zgłoszenia na sk2.pl. Jeszcze można, zapraszam. Gram. Najlepsze polskie hity. Sylwia Wiśniewska zaczyna, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
13: No to gram.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: to Kasia Cerekwicka na kolana. Wczoraj, kiedy Sławek Peszko przyszedł do nas do Eski 2 w odwiedziny, minąłem się z nim na schodach, bo akurat wychodziłem z pracy. Powiedział, że on nie może doczekać się momentu, kiedy was wszystkich pozna na naszym evencie Eska Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie, więc musicie dołączać do naszej jedenastki koniecznie.
1: Eska Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No i teraz będzie taka szansa dla Pauliny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Paulinko, czy ty cały czas stoisz na balkonie?
3: Nie, już wyszłam przed dom na ławkę.
0: O, jeszcze lepiej, dobrze.
3: Ale nie rezerwową, tylko mam nadzieję, że zwycięską.
0: No, to mi się podoba. Słuchaj, ty, jeżeli chodzi o piłkę, to byłaś sympatią do tego sportu zarażona od małego. Kto się do tego przyłożył?
3: Mój tata, który zawsze musiał oglądać wszystkie mecze piłki nożnej, czy to niższej klasy, czy wyższej, ale wszystkie mecze piłki nożnej, więc musiałam oglądać je razem z nim, przez co też stałam się fanką naszej reprezentacji. Teraz moje dziecko też ogląda razem z dziadkiem wszystkie mecze, także chyba tak rodzinnie będziemy już oglądać zawsze.
0: Mało tego, jak ci się uda w naszej zabawie, to nie tylko będziesz oglądać, ale nawet może strzelisz coś, czyli będziesz mogła spróbować z jakimś karniakiem. No ale żeby to było możliwe, to najpierw musisz odgadnąć, a zmagamy się z tym, a właściwie wy zmagacie od samego rana, jakiego słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki zostało wygwizdane. Masz na odpowiedź 3 sekundy. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Żurek.
0: Mówisz, że żurek. No to w takim razie sprawdzamy, czy to żurek. Tak, tłumy szaleją! Oczywiście, że chodziło o żurek!
3: Nie wierzę, ale przyznam szczerze, że rano już jak was słuchałam, bo zawsze słucham jak jadę do pracy, to miałam gdzieś to w głowie, a później usłyszałam tą podpowiedź a propos Wielkanocy, mówię, no 100% to będzie żurek.
0: Słuchaj, mimo podpowiedzi o Wielkanocy i tak byli tacy, którzy typowali, że to barszcz czerwony. Ale dobrze, bardzo się cieszę. Moja droga, najpierw musimy udowodnić, że rzeczywiście chodziło o żurek. Wszystkim, jasne. Tobie również. Posłuchajmy, Sławka.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny żurek.
0: No jednak, porządny żurek. Sławek wie, co dobre. Słuchaj, Paulina,
3: oczywiście.
0: W takim
3: może
0: razie...
3: Może przywiozę mu trochę ze sobą.

0: Dołączasz do naszej jedenastki Eski 2. Udział
1: super,
0: w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie masz zagwarantowany. Tam
1: ekstra
0: się z nami bawisz w loży VIP-owskiej. Dostajesz ode mnie tysiaka kieszonkowego na ten weekend. Do tego jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie zapewniamy. Kogo ze sobą zabierasz?
1: Męża.
0: Bardzo dobrze. Jak ma na imię?
1: Przemysław.
0: Dobry jest w nogę Przemek?
1: Ma jeszcze... Słucham?
0: Dobry jest w nogę Przemek?
1: Niekoniecznie chyba.
0: A to jeszcze, ale, jeszcze ma ale... trochę czasu. Niech z teściem poogląda mecze.
1: Trochę go pod szkole.
0: Koniecznie.
1: Trochę go pod szkole.
0: Słuchaj, a jak jeszcze pójdzie wam dobrze na SK Karniaki Cup, to możecie tam na miejscu potem wygrać 10 tysięcy złotych. Pasuje?
1: Ekstra. Jasne, oczywiście,
0: no to bardzo
1: że
0: się
1: tak
0: cieszę. Paulina, widzimy się na Narodowym w Warszawie 4 lipca. Dzięki pięknej,
1: super,
0: do usłyszenia.
1: Cieszę się bardzo, do zobaczenia.
0: Moi drodzy, już za chwileczkę na SK2.pl wskakuje kolejna zagadka od Sławka Peszki. Jego nowa historia, nowe zdanie, w którym znowu jedno słowo będzie wygwizdane. No i będzie kolejna szansa na kolejne miejsce w naszej jedenastce. Zgłoszenia i szczegóły na sk2.pl.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.

0: Marius Manx zamigotał świat na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Zamigotał świat z radości Paulinie ze Szczecina, bo to ona dołączyła do naszej jedenastki, do jedenastki Jecki 2 i już ma zagwarantowany udział w SK Karniaki Cup na Narodowym 4 lipca. Wy też możecie, jeszcze 9 miejsc w naszej jedenastce jest do obsadzenia. Za chwilę nowa zagadka Sławka Peszki z wygwizdanym słowem na sk2.pl. No i nowa szansa dla was.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spawalnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: I po reklamie.

0: To Mrozu i Napad. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Proszę bardzo, nawet się nie obejrzeliśmy, a już za chwilę godzina 15. I skąd to się wzięło po 15, oprócz tego, że też przyjemności muzyczne. Dzisiaj w skąd to się wzięło powiemy o rzeczy, która już za chwilę, o ile już nie, ozdabia naszych ogrodów, czyli o dmuchanych basenach ogrodowych. Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle ten wynalazek? Kiedy zyskał na popularności? To wszystko stanie się jasne już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Nie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 23 kresek, a na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Wiatr będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury z temperaturą sięgającą 26 stopni i lekkim zachmurzeniem. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 15. News SK2, Anna Łobocka. Sejm w ekspresowym tempie zajął się ustawą w sprawie wynagrodzeń medyków. Ma ona umożliwić zbieranie szczegółowych danych. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. O tym, co jest w projekcie, Mateusz Gołębiewski.
1: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
2: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
1: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
0: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
21: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć.
0: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli przyznaną mu w ubiegłym roku. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Mieszkaniec Gdańska znalazł w lesie miecz z epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi Marcin Wiśniewski.
24: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem stworzyć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Po prostu szok, strzał życia.
0: Miecz trafi do muzeum.
25: SK2 News. Stalowa Wola.
26: Agnieszka Gazda. Na początek zaglądamy na osiedle ogrodowe w Stalowej Woli, gdzie budynek numer 8 jest już na finiszu. Zamontowano domofony i wszystkie urządzenia sanitarne. Niemal gotowe są podłogi, a obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Ruszyły zapisy na lipcowo-sierpniową edycję Szkoły Rodzenia w Stalowowolskim Szpitalu. Od wakacji zajęcia będą dostępne dla kobiet od 20 tygodnia ciąży po telefonicznym potwierdzeniu udziału. Ostatnie spotkanie na dotychczasowych zasadach odbędzie się w ten wtorek.
27: 3 minuty po godzinie 15. Ja wiem, że już myślami jesteśmy na urlopach, wakacjach, w bardzo gorącym lecie oczywiście. Skąd się wzięły w ogóle dmuchane baseny ogrodowe? To ja wam wyjaśnię i powiem, skąd to się wzięło na pewno w tej godzinie, ale i zagram tak przyjemnie, może dla kogoś leniwie, na rozpoczęcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Vixen i Nerozumiju. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to róże, róże Europy jedwab. Wiecie, że idą upały, a lubicie sobie tak wskoczyć do chłodnej wody, do takiego dmuchanego basenu ogrodowego?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się w ogóle wzięły takie dmuchane bazeny ogrodowe? Ha? Te pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie, poprzedniego, XX wieku. Ich historia jest ściśle związana z rozwojem tworzyw sztucznych. Wcześniej przydomowe kąpiele oznaczały raczej metalowe albo betonowe zbiorniki, które były drogie, trudne w montażu i utrzymaniu. Przełom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy producenci zaczęli wykorzystywać technologię zdmuchanych materacy i zabawek plażowych. Dzięki temu powstały pierwsze przenośne baseny, które można było napompować. Dzisiaj dmuchane baseny mają różne rozmiary, wiadomo, od małych brodzików dla dzieci po modele mieszczące kilka tysięcy litrów wody. Ich największą zaletą pozostaje prostota. Można je rozłożyć w kilkanaście minut, no i cieszyć się własnym mini akwaparkiem bez kosztownej budowy. Pierwsze dmuchane baseny reklamowano nie jako sprzęt do pływania, ale jako sposób na ochłodzenie się podczas upałów. Producenci wtedy podkreślali, że kilka centymetrów wody wystarczy, żeby obniżyć temperaturę ciała nawet o kilka stopni. No, a dopiero później zaczęto tworzyć większe modele przeznaczone do prawdziwej wodnej zabawy. Lata mijają, baseny dmuchane ogrodowe przechodzą ewolucję, ale problem pozostaje niezmiennie ten sam. A kto zapłaci za napełnienie i co potem z tą wodą zrobić z tego basenu, żeby tak skutecznie bez powodzi na ogródku się jej pozbyć?
1: Skąd to się wzięło?

0: w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. I tak brzmi środowe popołudnie, czyli do weekendu już z górki. Dodaj katarzis za nami. 15.29 na zegarkach, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Anna Łobocka.
1: Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. 70% pracowników ZUS-u ze Śląska przez 2 godziny protestowało. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS-u przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. Nie żyje Sabina, ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z 2 innymi niedźwiedziami, Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Sabina przeżyła 40 lat.

0: Ale się rozpędziliśmy razem z zespołem wideo Bella za nami. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. 21 minut zostało do godziny 16. Chłodzić się można oczywiście w dmuchanych basenach ogrodowych, jak już przyjdą te upragnione upały, ale może ktoś z Was chciałby na piękne polskie jeziora? Bardzo proszę. Ostatnio National Geographic Polska powołało się na badania i wyniki tych badań, badanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które z polskich jezior zasługują na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o czystość i przejrzystość, gdzie warto jechać. No i teraz Wam podpowiem, na tej zaszczytnej liście znalazły się m.in. akweny w Wielkopolsce, nie tylko Mazury. W Wielkopolskie to Jezioro Budzisławskie oraz Jezioro Włókna. Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się Jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski też reprezentuje urokliwe Jezioro Lubowickie na Pomorzu, a zachodnią część kraju Jezioro Malcz Północny, to jest województwo lubuskie. W czołówce nie brakuje też oczywiście jezior z Warmii i Mazur. Tutaj bardzo wysoko zostały ocenione Jezioro Kirsajty, Jezioro Kownatki oraz Jezioro Płaskie. Cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód. To jeden z tych zbiorników wyróżnia się na tle pozostałych i jak wskazano, jest to jezioro płaskie na Warmii i Mazurach. Jeżeli chodzi zaś o przezroczystość wody, bo na przykład to Was bardzo mocno przekonuje, to najbardziej przezroczystą wodą pochwalić się może jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. No to teraz tylko spakować plecaki, ewentualnie spakować samochody, przyczepy kempingowe, kampery, albo wyruszyć w podróż autostopem i już wiadomo, gdzie się kierować, jeżeli jezioro miało być Waszym punktem docelowym.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Ewa Fardam wysyła nam właśnie takie muzyczne znaki, bardzo dobre muzyczne znaki swoją drogą. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz nasi dobrze znajomi, wasi również, Kuba i Kuba, ale wcześniej nasz jeszcze lepszy znajomy i wasz również, Jarząbek. No i o prądzie będzie dzisiaj.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kiedy przychodzi wysoki rachunek za prąd, wielu z nas od razu podejrzewa lodówkę. Tymczasem okazuje się, że to nie ona jest największym pożeraczem energii w domu. Nowoczesna lodówka pracuje przez całą dobę, ale jej agregat włącza się tylko co jakiś czas. W efekcie roczne koszty jej działalności są stosunkowo niewielkie. Znacznie więcej energii zużywają urządzenia, z których korzystamy krócej, ale za to z dużo większą mocą. Na czele listy znajduje się więc płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny. Godzina gotowania na indukcji może kosztować nawet kilka złotych, a piekarnik podczas jednego cyklu pracy zużywa tyle energii, co kilkadziesiąt lodówek działających jednocześnie. Jeśli pieczemy lub gotujemy codziennie, to w skali roku może to oznaczać setki złotych dodatkowych kosztów. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystko, co podłączone do gniazdka, generuje duże wydatki. Ładowarka pozostawiona w kontakcie pobiera symboliczne ilości energii, a nowoczesne żarówki LED są tak oszczędne, że...

0: martwych słów.
1: Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: Sanach i Królowa Dramy Muzycznie w Radiu SK2 już za nami. Ciekaw jestem, czy wy już po robocie, czy jeszcze macie coś do ogarnięcia. No może nie zawodowo, ale wiecie, jak to zwykle po pracy, jakieś zakupy, dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Chociaż, jako że wakacje już ruszają w przyszłym tygodniu, to pewnie te zajęcia pozalekcyjne też powoli się wygaszają. No to niedługo będzie troszkę łatwiej. Na pewno przyjemnie będzie bardzo po godzinie 17, bo kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zagra wam Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Wieczorem w Stalowej Woli możemy spodziewać się przyjemnej pogody. Termometry pokażą 22 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr delikatny, nie przekroczy 5 km na godzinę, więc nie ma co się martwić o przewianie. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, co zapewni komfortowe warunki do wieczornego relaksu. Jutro chmur będzie więcej, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 17. News SK2, Anna Łobocka. Lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych, nie pracuje już w Szpitalu Południowym. Placówka rozwiązała z nim umowę. Ruszyła też kontrola, która ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
15: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
1: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
15: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
16: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
15: mówił premier Donald Tusk.
14: Placówka przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją dzisiaj w Warszawie szefowie MON-u Polski i Niemiec. Umowa otwiera nowe pola do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku i nowych technologii, mówi wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Wspólne dowództwo Brunsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach.
14: Ostatnie tego typu rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu bez bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterie coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom wodę.
18: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogo się zwrócić, tak?
19: Spora pomoc.
18: Tak, gigantyczna wręcz.
19: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
20: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
14: Sanepid czeka na wyniki badań wody.
21: SK2 News. Stalowa Wola.
22: Agnieszka Gazda. Zaprezentowano nowy plan zintegrowanej sieci kolejowej. Dla Stalowej Woli oznacza on szybszy dojazd do Rzeszowa i utrzymanie połączeń z Warszawą, ale rezygnację z łącznika do Radomia. Jednocześnie wzmacnia on kierunek lubelski i zapowiada modernizację lokalnych linii. Kolejna inwestycja drogowa w powiecie niżańskim zakończona. Mieszkańcy Zarzecza mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Hawryły. Wartość tego zadania to ponad 380 tysięcy złotych.
23: Prawie 3 minuty po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy większość z Was wychodzi właśnie z pracy i rozpoczyna swoje wolne popołudnie. Niezależnie od tego, czy właśnie z tej pracy wychodzicie, czy może ją rozpoczynacie, ja Wam gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Na dobry początek Natalia Nykiel i Error, ale także w tej godzinie przeniesiemy się w czasie, bo wehikuł czasu w Radiu SK2 już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
24: SK2.

17 minut po godzinie 17. Urodziny godziny, T-Love i Bóg, tak wam gramy w Radiu SK2. No przyznajcie, że to są idealne numery do tego powrotu do domu, choć ja wiem, że w wielu miejscach w Polsce korkuje się, ale z każdym dniem poprawia nam się pogoda i to jest dobra informacja. I jeżeli wy zastanawiacie się, co robić w te wolne popołudnia, bądź jak spędzać te weekendy, no to ja proponuję spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bo to ma wiele zalet, o tym wam już kilkukrotnie mówiłam, ale będę się powtarzać, że pogoda sprzyja tym, żeby się odstresować, wziąć głęboki oddech, wyjść i spotkać się z zielenią. A do tego, jak jeszcze posłuchacie najlepszych polskich hitów, to w ogóle jest taki zestaw idealny.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, Miasto Budzi Się. Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj mieliście dobry dzień, a nawet jeśli nie mieliście, to że najlepsze polskie hity sprawią, że on będzie dobry. Szczególnie teraz, bo przyszedł moment na wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Moment jest taki, żebyśmy przenieśli się w czasie. 1978 rok. Krzysztof Krawczyk i Wielki Przebój. Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Skomponowany przez Wojciecha Trzcińskiego, ten numer miał udowodnić, że wokalista w pełni zasługuje na miano polskiego Elvisa. No i rzeczywiście stał on się ponadczasowym klasykiem, który do dziś porusza kolejne pokolenia słuchaczy. Krzysztof Krawczyk, Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Tak Wam gramy w Radiu SK2 już teraz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Pamiętajcie, że można śpiewać, można się dołączyć, można nóżką potupać i głową poruszać w samochodzie.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: W objęciach Artur Rojek. To jest nowość od tego artysty, która czeka na Was już w propozycjach do najnowszego głosowania w gorącej polskiej dwudziestce. Tak się składa, że Wy macie duży wpływ i udział w tym głosowaniu. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i zagłosujecie na swoje ulubione numery, przy których stawiacie plusy. A zresztą co ja Wam będę tutaj dużo mówić? Posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on zna szczegóły tego głosowania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.

0: Perfekt, kołysanka dla nieznajomej. Tak kończymy godzinę 17. Po 18. kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sarsa, ale będzie też Mrozu. A dodatkowo zapraszamy Was, bo po 18 rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Bądźcie tam razem z nami, bo nie dość, że będziecie mogli posłuchać najlepszych polskich hitów, to jeszcze zobaczycie, jak ta praca wygląda od kuchni.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku w kierunku Poznania jest częściowo zablokowana. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw. Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni, najcieplej będzie na zachodzie kraju. Czekają nas też intensywne burze.
0: Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco, będzie ciepło, ale to w weekend, choć u nas za sprawą najlepszych polskich hitów też będzie bardzo ciepło. Andrzej Piaseczny i Śniadanie do łóżka, od tego zaczniemy, a później kolejne najlepsze polskie hity i oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku, to już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2. SK2.

0: ale ten numer jest dobry, mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. A już teraz 13 minut po godzinie 18 w Radio SK2 kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. A teraz odpalamy właśnie live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zaglądajcie tam szybciutko, wchodźcie. Oczywiście nasz Messenger Radio SK2 też jest dla Was otwarty. Możecie tam zostawiać pozdrowienia, możecie zostawiać życzenia. Wszystkie chwyty dozwolone, więc zapraszamy Was serdecznie. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sumptuastic i Kołysanka.
1: SK2.
0: Choć mam nadzieję, że spać na razie nikt iść nie planuje.

Szona i Zły, 25 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity w Radio SK2, a my odpaliliśmy już live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy Was tam serdecznie, powoli się zbieracie, więc ja pytam tutaj wszystkich tych, którzy są na TikToku, skąd jesteście? Dajcie znać, z jakich miast się z nami łączycie. Jest tutaj Warszawa, Biała Podlaska, jest też Rybnik, Płock, Lublin, Opole. Co my tutaj jeszcze mamy? Szkocja, Włochy, Anglia, są także Polacy za granicą. Serdecznie Was witamy. Amsterdam, Gdynia, Sochaczew, Niemcy, Bydgoszcz, Łódź, Rawa Mazowiecka. Witamy serdecznie i zapraszamy do słuchania najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a dodatkowo zapraszamy też do tego, aby zostawiać pozdrowienia, wysyłać pozdrowienia na Messengerze Radia SK2. Można w formie głosówek, można w formie wiadomości tekstowych, a my wszystko tutaj będziemy czytać i puszczać właśnie w Radiu SK2 i grać kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. SK2.

0: Mighties i deszcze, tak wam gramy w Radio SK2. Choć deszcz to nie zawsze dobra informacja dla wszystkich, to tutaj wyjątkowo ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Prosiliśmy was o pozdrowienia i pierwsze już do nas docierają. Na Messengerze Radio SK2 napisał Dominik, który pozdrawia swoją rodzinę z Brzegu Dolnego. Dominiku, również dołączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy także ciebie. Dziękujemy ci bardzo, że z nami jesteś. A my na live'ie na profilu Radio SK2 na TikToku cały czas również jesteśmy, możecie z nami pogadać i właśnie nawiązała się pewna dyskusja. Otóż okazuje się, że w pewnych regionach ten sam przedmiot nazywa się zupełnie inaczej. I tak jest na przykład z temperówką. Na przykład w okolicach Poznania mówi się na temperówkę ostrzytko, a w innej części Polski mówi się strugałka. Jeśli wy macie jakieś takie słowa, które są charakterystyczne dla waszego regionu, no to koniecznie dajcie znać. No, mnie przychodzi do głowy również krańcówka albo migawka. To słowa typowo z województwa łódzkiego. Krańcówka, no to jest ten ostatni przystanek, pętla autobusowa. A co ja jeszcze mówiłam? Krańcówka była, tak? I migawka. Migawka to bilet miesięczny. Jeżeli wy macie jakieś takie słowa, to dajcie znać koniecznie. Messenger Radio SK2 jest dla was otwarty. Piszcie i oczywiście cały czas pozdrawiajcie. A my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Jeremi Sikorski, ale także Lanberry. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadnij.

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Ania Dąbrowska i Nieprawda. Tak kończymy godzinę 18 po 19, między innymi Michał Szczygieł, ale także Męskie Granie Orkiestra 2026 z hitem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda Muła. To święto miłośników fantastyki, gier i szeroko pojętej popkultury. Mowa o 10. edycji stalowo-wolskich spotkań z fantastyką. Jak co roku szykuje się masa atrakcji.
9: Będą to zarówno gry planszowe, figurkowe, gry bitewne, będą turnieje gier, salon gier retro, prelekcje, dyskusje, warsztaty, konkursy, cosplay, kultura Japonii, także naprawdę bardzo, bardzo wiele atrakcji przygotowaliśmy.
8: Mówiła Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stowarzyszenia Stal Fiction. Wydarzenie odbędzie się 4 i 5 lipca w samorządowym LO w Stalowej Woli. Wejdziecie za darmo.
0: 19 na zegarkach. My cały czas gramy najlepsze polskie hity w Radio SK 2, ale także cały czas mamy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszamy. Wywiązał nam się tutaj temat regionalizmów i odezwała się Justyna. Hej, w lubelskim mówi się ciapy. Prawie 10 lat mieszkam w Warszawie i nie przestawiłam się na kapcie. A jakie regionalizmy są u Was w Waszych rejonach? Dajcie znać, a ja Wam gram. Najlepsze polskie hity Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Na dobry początek Michał Szczygieł i Nic tu po mnie.

Manam, po to jesteś na świecie. 14 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radiu SK2. Dostaliśmy kolejne pozdrowienia, tym razem od Zuzanny. Witam, chciałabym pozdrowić mojego męża Adama z Opola od żony Zuzanny. Pozdrawiamy oczywiście. I uwaga, uwaga, są jeszcze pozdrowienia od Alicji, która pozdrawia wszystkich serdecznie, zarówno słuchaczy, jak i obserwatorów na TikToku, Instagramie i Facebooku. Pozdrawiamy również i gramy dalej. Najlepsze polskie hity zapraszamy cały czas też na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Koniecznie tam zaglądajcie. SK2. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Ich troje, razem, a jednak osobno. Ten numer znacie doskonale, a teraz przyszedł moment, żebyśmy odpalili sobie wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1969, bo to właśnie w tym roku powstał numer Marka Grechuty. Będziesz moją panią. No, przyznajcie sami, że jest to jeden z takich najbardziej energetyzujących przebojów właśnie tego artysty. I co prawda ja jeszcze wtedy na świecie mnie nie było, kiedy ten numer powstał, ale bardzo dobrze pamiętam imprezy za dzieciaka, na której

właśnie ten numer się pojawiał i był grany zarówno przez orkiestry, przez DJ-ów i do tej pory mam wrażenie, że to jest taki nieodłączny element każdej imprezy. Marek Grechuta, będziesz moją panią już teraz w Radiu SK2.

0: Myslowic, długość dźwięku samotności. Tak kończymy godzinę 19 po 20. Lady Punk, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Wiktor Waligura, wielu, wielu, wielu innych polskich artystów. Bo w Radio SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i takie gramy również po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agnieszka Gazda, Muła. Wiatr napina żagle, a adrenalina już czeka na starcie. Przed nami 16. Niżańskie Regaty. 28 czerwca na zalewie Podwolina w Nisku spotkają się żeglarze, którzy zmierzą się w sportowej rywalizacji. Przy tej okazji członkowie jacht klubu Nisko zachęcają do zostania klubowiczem, mówi Marta Powęska, wicekomandor.
15: Zapraszamy na takie spotkania z nami. Nadchodzące regaty będą okazją.
14: A w programie zawody w kategorii Open i Optimist, a także morskie opowieści i koncert zespołu Grzegorz Janczak i kochankowie Peggy Brown.
0: Godzina 20, 17 czerwca, środa, środa to taki mały piątek, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Jako, że zbliżają się do nas upały, to ja przychodzę do Was z propozycją trzech pysznych, orzeźwiających lemoniad. I o tym opowiem za chwilę, ale najpierw gramy. Na dobry porządek chwil, no pokaż na co Cię stać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: 2. Stalowa wola.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Wiktor Waligura. Dryskul, 4 pory roku, 14 minut po godzinie 20. Ale my teraz skupmy się na tej jednej, najważniejszej, tak bardzo przez was wszystkich lubianej. A dokładnie na lecie, które, no co prawda, nie wskazuje, do tej pory pogoda nie wskazywała na to, żeby to był taki idealny czas na picie lemoniady, ale to się wkrótce zmieni, bo do Polski zmierzają upały. I to takie konkretne, będzie bardzo gorąco, około 30 stopni i okazuje się, że są trzy takie najbardziej orzeźwiające lemoniady, które są polecane przez wszystkich w internecie. To są takie lemoniady na upalne dni. I uwaga, jest to lemoniada arbuzowa, czyli mieszamy sobie arbuz, wodę, arbuza, wodę i oczywiście sok z cytryny. Jest także marakujowa, czyli marakuja, która troszeczkę orzeźwia, dodaje kwas takiego kwasku, a przy okazji idealnie pobudza, ale jest też klasyczna, z cytryną i z miętą. Do wyboru, do koloru, jeżeli zainspirowaliśmy was w jakiś sposób, to wy taką lemoniadę sobie zróbcie. Ja wybieram arbuzową, a wy którą? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, ja gram dalej. Już teraz Reniusis i

Oskar Sims, zabierz mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. I tak już teraz Kasia Sienkiewicz i najnowszy numer od tej artystki, czyli Były momenty.

0: my. Ja myślę, że po wysłuchaniu tego numeru każdy chciałby mieć takiego męża. Jeremi Sikorski, Tylko My, który pisze właśnie takie numery dla swojej żony. No bo Jeremi Sikorski wziął ostatnio ślub, więc jeszcze raz składamy wielkie gratulacje. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, ale zanim to nastąpi, to chciałam jeszcze przypomnieć, że ten kawałek od Jeremiego Sikorskiego jest już w propozycjach do głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. A to najnowsze notowanie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka i już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Sanach, ale będzie też Quebo na Fide, Zalia i Faust z numerem Nie Ucieknę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: I po reklamie. Najlepsze to...

0: Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz, tak wam gramy na zakończenie godziny 20. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale przypominam jeszcze, że jutro Dawid Kwiatkowski po godzinie 19 razem z Margaret w naszym studiu i ze swoim wspólnym nowym numerem. Bądźcie z nami koniecznie w radiu, ale także na mediach społecznościowych Radia SK2.
1: Reklama.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda, Muła. To propozycja dla całych rodzin na huczne zakończenie roku szkolnego. Mowa o dniu gry planszowej i podwórkowej w Stalowej Woli. O szczegółach Julia Ranosz.
6: W programie m.in. klasy, kapsle, skakanki i guma do grania, czyli powrót do dawnych podwórkowych zabaw, a także tytułowe gry planszowe i gry XXL w plenerze. Będą także propozycje dla fanów sportowej rywalizacji, takie jak przyciąganie liny i wyścigi w workach. Zabawie będą towarzyszyć konkursy z nagrodami, strefa chilloutu i pyszne przekąski.
5: Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca na Nadsańskich Błoniach. Początek o godzinie 13.
1: Magazyn lokalny.
5: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W codziennym życiu jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa, zarówno podczas uprawiania sportu, prac w ogrodzie czy spacerów po lesie. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest wiedza o tym, jak postępować w sytuacjach takich jak złamanie, krwotok czy nagły wypadek, zarówno gdy sami jesteśmy poszkodowani, jak i gdy ktoś inny potrzebuje naszej pomocy. W rozmowie z panem Arturem Jabłońskim, ratownikiem kwalifikowanym pierwszej pomocy i prezesem Fundacji Wizjonary, omawiamy praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie apteczki samochodowej i metody radzenia sobie ze stresem. Posłuchajcie sami.
7: Zdarzeniem, które może nam się przytrafić na przykład podczas uprawiania sportu, czy na przykład przy uprawianiu jakichś takich, nie wiem, prac w ogrodzie czy w lesie, mogą być złamania. I jak właśnie się zachować, kiedy my jesteśmy tą osobą poszkodowaną, a kiedy właśnie widzimy na przykład, że komuś dzieje się krzywda?
8: No tutaj to też w zależności, jakie złamanie, czy to jest złamanie otwarte, gdzie faktycznie widzimy tą kość na wierzchu i mamy jeszcze krwotok do tego, czy to jest złamanie takie, którego nie widać, ale po prostu no, boli, ta osoba nie może się o własnych siłach przemieszczać. Na pewno tutaj musimy taką kończynę unieruchomić, jeżeli to jest złamanie takie, którego nie widać, no to po prostu unieruchamiamy tą kończynę.
7: W jaki sposób?
8: Tym, co mamy. No jeżeli to jest sytuacja gdzieś koło domu, w lesie, mamy jakąś gałąź, nie wiem, mamy jakąś deskę, możemy po prostu przybandażować, czy tam związać czymś do tej nogi, żeby ta noga...
7: Paskiem do spodni albo czymś takim?
8: Też. Wszystko, co mamy, co może nam się przydać, co nam przychodzi do głowy, możemy użyć. Tutaj zasada jest taka, żeby po usztywnieniu tej kończyny, jak najmniej tą kończyną ta osoba mogła ruszać, żeby nie wykonywać już więcej ruchów, żeby nie dochodziło do jakichś tam kolejnych niepotrzebnych kontuzji. No i dalej wiadomo, jeżeli jesteśmy w stanie tą osobę jakoś sami przetransportować, możemy ją sami zawieźć do szpitala. Jeżeli to jest gdzieś w lesie głęboko i ciężko nam tą osobę będzie przetransportować, ta osoba, jeżeli to będzie złamanie nogi, wiadomo, ta osoba nie da rady pójść z nami, no to wtedy musimy wezwać jakieś służby, które nam pomogą tą osobę wydobyć po prostu z tego lasu i przetransportują. Natomiast jeżeli chodzi o złamania już otwarte, tutaj jest nieco skomplikowana sytuacja, bo musimy działać dwojako. Raz, że musimy tą kończynę usztywnić też właśnie tym, co mamy. Bo wiadomo, jeżeli to jesteśmy już służbami, tak jak tutaj my tam gdzieś działamy, to mamy do tego odpowiednie szyny Kramera tak zwane, które stosujemy, usztywniamy. Jeżeli to jest sytuacja właśnie w lesie, w domu, no to bierzemy to, co mamy, czyli właśnie tak jak mówię, jakaś, nie wiem, deska, patyk, co tam znajdziemy twardego, co możemy obwiązać do tej nogi, żeby usztywnić i nie robić już tych dodatkowych urazów. Ale no, przy złamaniu otwartym dodatkowo jest to, że mamy ten krwotok, który musimy zatamować, więc też no, nikt z nas raczej z bandażami nie chodzi, no chyba, że idziemy iść tam w górki, no to ta apteczka podstawowej pierwszej pomocy też jest wymagana. Wtedy wiadomo, jakimś bandażem to będziemy dociskać i bandażować. No ale jeżeli nie mamy takich rzeczy, no to bierzemy wszystko, co mamy, czyli właśnie koszulka, nie wiem, jakaś kurtka, cokolwiek, co możemy przyłożyć. Wiadomo, musi być coś pierwsze czystego na tą ranę położonego, co mamy. Później właśnie dokładamy jakieś kolejne warstwy, tak żeby dociskać między innymi. No tutaj przy złamaniu otwartym już raczej będziemy musieli na pewno wezwać te służby, bo tutaj też gra czas, żeby ta osoba nam się nie wykrwawiła. Więc tutaj też dzwonimy na 112, mówimy, jaka sytuacja, przekazujemy wszystko na 112 tej osobie, z którą rozmawiamy. No i po prostu wtedy wzywamy służby. Do tego czasu na pewno staramy się uciskać to miejsce, skąd krwawi, żeby ten krwotok powstrzymać. No i po prostu w miarę możliwości no dokładamy kolejne warstwy, jeżeli nam przecieka. Mówię, tutaj to też ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, w zależności, gdzie ten wypadek będzie miał miejsce. Czy to właśnie będzie w domu, bo tutaj wiadomo, w domu będziemy mieli jakąś apteczkę, będziemy mogli skorzystać z jakichś bandaży, gaz i innych rzeczy, które nam ułatwią takie zadanie. Co innego, jeżeli taki wypadek będzie miał miejsce właśnie w lesie, czy gdzieś dalej od zabudowań, gdzie będziemy zdani na siebie i na to, co mamy tak naprawdę przy sobie. Czyli właśnie jakiś tam pasek do spodni, tak jak pani mówiła, mamy, nie wiem, jakieś tam kurtkę, koszulkę, jakieś materiały, no takie rzeczy, którymi będziemy mogli się gdzieś tam wesprzeć. Tutaj tak samo właśnie przy zwichnięciach różnych barków postępujemy podobnie, bo w zależności, gdzie to się wydarzy. Jeżeli to jest gdzieś w terenie, możemy to ustabilizować tym, co mamy właśnie, czyli też właśnie jakieś koszulki, inne rzeczy, które mamy. Jeżeli to jest w sytuacji w domu, w biurze, gdzie są apteczki dostępne, są tak zwane chusty trójkątne, mamy bandaże, więc możemy w ten sposób to unieruchomić. No i wiadomo, z tym już dalej jedziemy do szpitala, gdzie udzielono nam pierwszej pomocy. No wracając tutaj właśnie do tych złamań z krwotokiem, to tak jak mówię, no tutaj też podstawą jest wezwanie pierwszej pomocy, czyli jak najszybsze zadzwonienie na 112. Wtedy po prostu uciskamy, tak jak mówiłem wcześniej, uciskamy to miejsce, skąd jest ten krwotok, dokładamy kolejne warstwy tym, czym dysponujemy, żeby ten krwotok powstrzymać. No, wiązujemy też tą nogę do czegoś, czy rękę do czegoś, co jest sztywne, żeby ten uraz nie postępował przy jakimś tam dotykaniu, no i po prostu jak najmniej ruszamy tą kończyną do czasu przyjazdu służb.
7: Pozostając właśnie w tym temacie krwotoku, o którym pan wspomniał, właśnie przy okazji właśnie różnych urazów, taki właśnie uraz jak krwotok może nam się przydarzyć na przykład podczas wypadku drogowego. Zarówno jeśli jesteśmy jego uczestnikiem, jak i na przykład świadkiem. Jak właśnie zachować się w takiej sytuacji?
8: No tutaj jako takie osoby cywilne, postronne, mamy ograniczone możliwości, ale najważniejsze jest właśnie, już po raz kolejny podczas dzisiejszej rozmowy mówiła się o tym, żeby wezwać tę pierwszą pomoc. To jest najważniejsze. Sprawdzić, czy jest bezpiecznie. I tutaj no też kwestia tego, że jeżeli ta osoba jest w samochodzie, możemy ewakuować. Na pewno musimy ewakuować do bezpieczniejszego miejsca niż ten samochód z wypadku. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, którą możemy wykonać jako osoba taka cywilna, poboczna, to właśnie zadzwonienie na 112, ewakuację tej osoby, jeżeli jest taka możliwość, i uciskanie miejsca krwotoku. Bo tak naprawdę tutaj nic więcej nie możemy zrobić, jak tylko uciskać to miejsce tego krwotoku, skąd ta krew będzie się wydobywała, i po prostu przekazać taką osobę właśnie służbom, które przyjadą, będą mogły coś więcej zrobić. To jest tak właśnie pokrótce dla takich osób, które no, nie mają jakiejś tam wiedzy, boją się. No, ten krwotok jest też w zależności, skąd ten krwotok mamy, ale no, jedynym dla takich cywilnych osób to właśnie jest to uciskanie tego miejsca krwotoku, zaopatrzenie go w ten sposób. Możemy też zrobić jakiś tam opatrunek uciskowy, bądź właśnie też dodatkowo przytrzymywać to miejsce, no, w zależności też od sytuacji, w którym miejscu jest ten krwotok, czym on jest spowodowany. No i wezwanie tych służb, które potem dalej będą mogły już fachowo udzielić tej pomocy, zaopatrzyć taką osobę.
7: A jak to jest właśnie z tym przyjazdem właśnie służb do takich właśnie nagłych wypadków, do właśnie osób rannych? Jak to wygląda na Podkarpaciu? Do jakich właśnie wypadków wyjeżdżają właśnie karetki tutaj u nas. Czy to są właśnie takie zdarzenia właśnie drogowe, jakieś wypadki na drogach, czy to są jakieś schorzenia, które po prostu przytrafiły nam się na przykład w domu?
8: No tutaj bardziej mogę też odpowiedzieć jako strażak ratownik, bo to też gdzieś tam jeździłem właśnie jako też ratownik kwalifikowany pierwszej pomocy, ale też strażak ochotniczy. Głównie to były właśnie jakieś kolizje drogowe, czyli właśnie wypadki, kolizje drogowe. No były też sytuacje domowe, no często ostatnimi czasy zdarza się, że właśnie też straż właśnie z ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy jest wzywana do zatrzymania krążenia. Tych wyjazdów nawet w tym roku, z tego co śledziłem u siebie tam w jednostce, było kilkanaście, więc no tutaj głównie też są takie nie stricte same też kolizje, nie same wypadki, ale też właśnie zatrzymanie krążenia, które dość często ostatnio no właśnie nawet i straż jest dysponowana do takich zdarzeń. Też dużo jest wypadków związanych z hulajnogami w przestrzeni publicznej.
7: Jak radzi Pan sobie z takim stresem właśnie podczas wyjazdu do takiego wypadku?
8: No, szczerze mówiąc, zawsze gdzieś to zostaje, bo nawet te zdarzenia, które gdzieś tam wcześniej, czy te poszukiwania, które prowadziliśmy dość długo, bo było ich ponad 120 przez 5 lat, czy te zdarzenia właśnie tutaj nawet no, ze straży, gdzie tam też się udzielam i brałem udział. Czy nawet teraz, chociaż teraz mówię, teraz bardziej działam w transporcie, więc tutaj mamy trochę spokojniejszą sytuację, nie wyjeżdżamy stricte typowo do jakichś tam zdarzeń. No zostaje to w głowie, na pewno gdzieś tam to wraca. No w naszym wypadku, znaczy tak, tu jeszcze też trzeba rozdzielić, mówię, jeżeli są to służby państwowe, no gdzieś tam mają dostęp do tego psychologa, często jest trochę łatwiej. No gdzieś to zostaje, ale też warto mieć jakieś wsparcie miejskim, porozmawiać nawet o tym, żeby nie dusić tej sytuacji w sobie gdzieś tam, tylko starać się gdzieś ją tam wyrzucić na zewnątrz, porozmawiać z kimś bliskim na przykład. No, każdy ma jakieś inne podejście do tego, inaczej sobie radzi z tym stresem. No, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno jakieś spacery dość długie, bo lubię gdzieś tam na weekenda chodzić po Bieszczadach, jeżeli jest czas, więc takie spacery dużo dają, bo można sobie poukładać to w głowie, przemyśleć różne rzeczy i czasami nawet takie obwinianie siebie, że można było zrobić coś więcej jeszcze. Więc tutaj jest ten czas, żeby sobie to poukładać, przemyśleć tą sytuację gdzieś tam i odświeżyć tą głowę. No ale no też no ja po sobie właśnie widzę, że mówię, no takie spacery bądź uprawianie sportu dużo daje gdzieś tam, żeby tą głowę odciążyć od tych sytuacji, nie myśleć, nie wracać się do tego, co było i co zrobiliśmy i też tego obwiniania się, że można było jeszcze coś może lepiej zrobić.
7: Często właśnie stres, strach właśnie powstrzymuje nas przed udzieleniem pierwszej pomocy. Mówię nas w takim kontekście no, takich zwykłych osób, nie? Które nie pracują właśnie w służbach ratowniczych. Jak właśnie my, właśnie tacy zwykli kowalscy możemy właśnie radzić sobie z takim właśnie strachem, stresem przed działaniem?
8: No tutaj to właśnie na pewno jest ten problem, o którym rozmawialiśmy już kiedyś, że to jest brak tej edukacji, bo jeżeli byśmy mieli łatwiejszy dostęp i też ludzie chcieli się edukować, bo nie zawsze też jest chęć tutaj tej edukacji takiej pierwszej pomocy, to na pewno ci ludzie nie czuliby takiego stresu, bo no, nie ma co ukrywać, stres jest tutaj duży, wiadomo, że tutaj jest walka o czyjeś zdrowie, życie. No i się składa kilka czynników. Raz, że się boimy, że możemy coś zrobić tej osobie jeszcze gorszego. Dwa, że boimy się na przykład użyć, bo nie wiemy, jak użyć na przykład takiego AED, który gdzieś tam wisi w przestrzeni. Dwa, że na przykład dawno mieliśmy szkolenie i nie pamiętamy. I tutaj jest kilka takich składników, które na ten stres odpowiadają.
7: To jak w takim razie często powinniśmy właśnie odświeżać swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy?
8: No my tak mówimy, nieraz ktoś nas się pyta, jak często. My mówimy, że najlepiej właśnie raz do roku, dwa razy do roku. No, nie ma jednego takiego przepisu, który by nakazywał na przykład w firmach, w szkołach, instytucjach, żeby to było na przykład raz do roku czy raz na dwa lata. Nad czym trochę ubolewamy, bo to już nie chodzi też o to, że tam ktoś na tym zarobi pieniążki, bo kogoś tam przeszkoli, ale ta wiedza jest potrzebna, ratująca życie, więc tutaj jest też to, że im więcej byłoby tych szkoleń dostępnych dla ludzi, czy to właśnie w firmach, szkołach, urzędach różnych, i ci ludzie byliby bardziej obyci właśnie z tym sprzętem, z fantomem, z AED, z różnymi innymi rzeczami, łatwiej byłoby im też na pewno udzielić tej pierwszej pomocy i nie byłoby takiego oporu przed tym, jak już tą osobę gdzieś tam znajdą.
7: Czyli myśli pan, że taka edukacja powinna być obowiązkowa, czy to właśnie w szkołach, czy to w takich właśnie firmach?
8: Myślę, że tak właśnie, że tutaj to powinno być obowiązkowe. Powinno być to też jakoś uregulowane prawnie, że powinniśmy być uczeni tej pierwszej pomocy, żeby tą wiedzę swoją rozwijać. I żeby to nie było tak, że ktoś pójdzie, odhaczy sobie tam takie szkolenie, nie wiem, posiedzi, nie jest jakoś zainteresowany, bo to też widzimy na szkoleniach, że są osoby zaangażowane, które przychodzą i faktycznie nie chcą się coś dowiedzieć, dopytują się, chcą poćwiczyć, a niektóre osoby przychodzą na szkolenie i mówią, że no dobra, to ja posiedzę, popatrzę i mówimy...
7: Odbębnie.
8: I mówimy, że tam każdy ma przejść tam przez fantoma, zrobić to RKO, nauczyć się tego przyklejenia elektrod, nauczyć się właśnie defibratora, jak go tam włączyć, jak przykleić te elektrody w którym miejscu, no ale niektórzy mówią, no ale ja to wystarczy, że posiedzę. I, no ale u nas na szkoleniu kładziemy nacisk bardzo duży na to i staramy się nawet taką osobę przekonać do tego, żeby spróbowała jednak. No bo skoro już ktoś za nią płaci, nie wiem, jest to jakiś tam pracodawca, czy nie wiem, rodzic, jak za dziecko, no to żeby ktoś wyniósł tych szkoleń jak najwięcej, bo wychodzimy z takiego założenia, że no po to robimy, żeby kogoś nauczyć, przekazać tam wiedzę i żeby ta osoba potrafiła no, w sytuacji realnego zagrożenia życia no, udzielić tej pierwszej pomocy, żeby wiedziała, co zrobić i żeby ten stres ją nie paraliżował aż tak, no albo no, żeby po prostu zminimalizować to ryzyko tego stresu, bo wiadomo, stres zawsze będzie. No jeżeli to jest minimalny poziom stresu, też jest dobry, bo nas trochę motywuje do tego i dodaje nam kopa i takiej odwagi, żeby w ogóle podejść i coś zrobić. No ale jeżeli tego stresu nie jest za dużo, wiadomo, może to działać też w drugą stronę właśnie i zablokować nas, sparaliżować. I ten stres właśnie połączony z tym brakiem wiedzy, brakiem edukacji, no działa tak, że ktoś może tej pomocy nie udzielić tej osobie. A często jest też tak, że ta osoba, no, która tam potrzebuje tej pomocy, no może tylko na nas liczyć, bo jeżeli to jest gdzieś w takim miejscu, gdzie na przykład dużo osób nie przechodzi, trafiliśmy na tą osobę i przejdziemy, no to nie mamy pewności, czy ktoś inny akurat znajdzie i tej pomocy będzie w stanie udzielić tej osobie poszkodowanej.
7: No bo teraz jest w zasadzie tak, że my najczęściej tacy po prostu zwykli kowalscy spotykamy się z takim kursem pierwszej pomocy w zasadzie chyba podczas takiego kursu na prawo jazdy, nie? I to jest w zasadzie chyba, podejrzewam, że raz po prostu w życiu, gdzie po prostu przechodzimy taki kurs i później ta wiedza gdzieś ucieka z latami, nie?
8: Tak, na kursie prawo jazdy jest właśnie podstawowa pierwsza pomoc. Trzeba też to zaliczyć. Nie orientuję się szczerze, w jakim to jest tam wymiarze godzin, ale wiem, że jest. Natomiast no, niektórzy właśnie na tym kończą. Często w większych firmach jest tak, że jednak ci pracodawcy kładą nacisk i gdzieś tam raz na jakiś czas sporadycznie to szkolenie jest przeprowadzane, bo też tam właśnie od nas ratownicy medyczni czy instruktorzy jeżdżą i prowadzą takie szkolenia i jest to realizowane. No, ale też nie jest to robione systematycznie, żeby to było, nie wiem, co roku, tylko raczej tam w perspektywie 2-3 lat, 2-3 lata gdzieś tam są takie kursy odnawiane. No jest to za mało, bo nawet jeżeli pojedziemy, zrobimy takie szkolenie, dajmy na to, nie wiem, 2-4 godzinne, no przekażemy tą wiedzę, ale no jak ktoś ma różne obowiązki, inne tam problemy, no to też nie jest w stanie tego aż tak zakodować.
7: Bo nie jest na tyle skupiony.
8: Tak, bo nie jest na tyle skupiony na tym szkoleniu, tylko przyjdzie, no odbębni to szkolenie, pójdzie sobie poćwiczy na tym fantomie.
7: Patrząc na zegarek, nie?
8: Patrząc na zegarek już z myślami, że wrócę do domu, muszę zrobić jeszcze jakieś tam inne obowiązki. Więc to też, no, też to robi swoje, że mówię, no powinno być to na pewno częściej. No i też na pewno powinno być to jakoś uregulowane, bo jest to taka dziedzina, która no, jest nam każdemu potrzebna. Każdy z nas może być w sytuacji tej osoby poszkodowanej i może liczyć na to, że ktoś udzieli mu tej pierwszej pomocy, a ta druga osoba niekoniecznie będzie wiedziała, co zrobić, więc często właśnie warto też odwrócić tą sytuację, powiedzieć komuś, że no słuchaj, no też możesz być poszkodowany, też możesz potrzebować tej pomocy. No jakby się czuł, gdyby ktoś przeszedł koło ciebie i by ci nie pomógł, nie? Więc my tak czasami odwracamy w drugą stronę i mówimy, że ktoś nie chce ćwiczyć, mówimy, no dobra, ale skoro ty się nie nauczysz, to komuś nie pomożesz. I teraz zobaczysz, że jeżeli ty będziesz tą osobą poszkodowaną, będziesz gdzieś tam leżał i będziesz liczył na tą pomoc, że ktoś ci jej nie udzieli, to może być właśnie taka osoba jak ty, która w tym momencie nie chce ćwiczyć. I co wtedy, nie? Więc kto ci wtedy tej pomocy udzieli, jeżeli ty na przykład sam nie będziesz w stanie wezwać tych służb, a będzie sytuacja w tego wymagała.
7: A już tak odwracając tę sytuację, tak jak pan wcześniej wspominał, najczęstszymi takimi przypadkami, do których właśnie wyjeżdżają karetki, są takie kolizje, właśnie wypadki drogowe. Jak powinniśmy się właśnie zachowywać, żeby do nich nie doprowadzać, czyli po prostu unikać takiego bezpośredniego zagrożenia życia właśnie na drodze? Czy to jako właśnie kierowca samochodu, czy rowera, czy jako przechodzień?
8: No, myślę, że tutaj to jest też taki brak uwagi, rozproszenie tej naszej uwagi. Na pewno to jest telefon, jeżeli chodzi o samochody, właśnie to jest telefon, nadmierna prędkość, no, rozproszenie, brak zapiętych pasów, to są takie chyba kluczowe rzeczy, które doprowadzają do tych właśnie kolizji bądź wypadków. Większość wypadków to nie jest właśnie też pech, tylko decyzja, bo jeżeli jedziemy z tą większą prędkością, jedziemy bez pasów, nie wiem, odpisujemy na SMS-a, scrollujemy, przeglądamy Facebooka, to jest nasza decyzja, że robimy to, co robimy i w pewnym momencie możemy nie zobaczyć, że ktoś, nie wiem, wszedł tam na pasy, ktoś jechał rowerem i go gdzieś tam potrąciliśmy, bądź, no nie wiem, ktoś na przykład nagle zatrzymał pojazd przed nami, bo coś się stało jeszcze przed nim i wtedy po prostu no, doprowadzamy do tego zdarzenia, więc...
7: Albo na przykład chcemy kogoś wyprzedzić, bo nam się bardzo spieszy i myślimy, że zdążymy przed pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka i niestety dochodzi do wypadku.
8: Tak, no tu właśnie to jest też ta właśnie nadmierna prędkość, że jednak... No,
7: nadmierna pewność może no, też.
8: Nadmierna pewność i prędkość, bo jedno z drugim się tutaj będzie łączyło, więc to są takie chyba kluczowe sytuacje, które właśnie do takich zdarzeń drogowych mogą doprowadzać z dwóch stron, bo ten telefon używany w samochodzie, czy właśnie nawet pieszy, który gdzieś tam wchodzi z słuchawkami na uszach, z telefonem scrollującym na pasy, nie zwróci uwagi, czy tam auto przejeżdża i jest bardzo pewny, że zdąży. A kierowca też może z drugiej strony mieć, nie wiem, gorszy dzień, może też używać tego telefonu, może nie zauważyć i też może taką osobę potrącić.
7: Czyli tak reasumując, troszkę więcej pokory i troszkę więcej takiego... skupienia na drodze, na tym, co przed nami.
8: Tak, no często jest tak, że wiadomo, no teraz czasy są takie, że każdy goni, dużo rzeczy, obowiązków jest do zrobienia i każdy chce nawet w tym czasie jedzie samochodem załatwić jeszcze jakieś rzeczy. No ale no często jednak warto odłożyć ten telefon, nie wiem, włączyć sobie jakiś podcast czy coś innego, czy radio posłuchać i nawet spróbować trochę odciążyć tą głowę w taki sposób, że można sobie poświęci się, nie wiem, temu radiu, czy właśnie podcastowi, a nie tutaj jeszcze właśnie przeglądając Facebooki, scrollując, bądź pisząc SMS-y. No i to też właśnie doprowadza do tych zdarzeń drogowych, które potem skutkują temu, że no właśnie służby mają pełne ręce roboty i muszą wyjeżdżać do takich zdarzeń.
7: I przechodząc już do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, chciałabym poruszyć temat apteczki, którą myślę, że większość z nas

0: przenośnik do oddechów przy RKO. Mimo, że no, odstępuje się od tych oddechów, ale jeżeli mamy taki ustnik, możemy użyć wtedy tego ustnika i wiadomo, ta resuscytacja też będzie bardziej efektywna dla tej osoby poszkodowanej. Możemy też mieć jakieś leki, bo jeżeli na przykład zakładamy, że nie tylko będziemy używać do pierwszej pomocy komuś, ale też sobie czy swojej rodzinie, jeżeli wiemy na przykład, że nie wiem, potrzebujemy coś na ból głowy, nie wiem, na biegunkę, to takie tabletki, leki, które przyjmujemy, możemy sobie w takiej apteczce wozić, bo często
1: i też
0: tam
1: trzeba sprawdzać ich ważność.
0: Tak, no tutaj jest ważność też niekoniecznie samych leków, ale też właśnie różnych tych plastrów, bandaży, żeby też
1: czyli one
0: przekonać.
1: Też mają właśnie taką datę
0: tak,
1: ważności.
0: Tak, one też mają datę ważności, przeważnie jest to, nie jest to dłuższa niż tych leków, bo no, leki to będą pewnie tam około roku, dwóch, więc tutaj też na pewno warto sprawdzać datę ważności takich leków oraz bandaży, plastrów, gaz, bo jedno i drugie ma jakieś daty ważności i tak, żebyśmy po prostu wiedzieli o tym, że możemy czuć się bezpiecznie, że jeżeli będziemy potrzebować czy tych,
1: że jesteśmy przygotowani.
0: Tak, że jesteśmy przygotowani na jakieś sytuacje. No mówię, leki nie są obowiązkowe w apteczce, to bardziej pod kątem naszym, że jeżeli wiemy, że coś przyjmujemy, gdzieś jedziemy w dalszą jakąś podróż.
1: Czyli dobieramy indywidualnie.
0: To dobieramy indywidualnie pod siebie. Wiadomo, tych leków nie podajemy, bo nie podajemy osobie jakiejś, której nie znamy, więc nie będziemy jej używać do stick tej pierwszej pomocy. Tylko po prostu te leki bardziej dla siebie, czyli tam dla żony, nie wiem, dziewczyny, z tymi osobami, którymi podróżujemy, czyli jedziemy na taką gdzieś dalszą wycieczkę, wyprawę, to żebyśmy po prostu mieli do swojego użytku. Natomiast no bandaże, lepce, gazy, inne rzeczy możemy śmiało używać, jeżeli dojdzie zajdzie taka potrzeba, możemy je używać i po prostu do udzielania pierwszej pomocy przy jakichś zdarzeniach drogowych, no nie tylko, bo często może się tak zdarzyć, że nawet dojdziemy do jakiegoś tam pensjonatu, nie wiem, będziemy gdzieś na parkingu, na szlaku i ktoś nas poprosi o jakąś pomoc, to w takiej apteczce możemy mieć i powinniśmy mieć takie rzeczy, które realnie nam pomogą udzielić tej pierwszej pomocy takiej osobie.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Powstała w 2019 roku w budynku dawnego sądu, a sercem jej działalności jest twórczość młodopolskiego artysty urodzonego w Rozwadowie. Mowa o Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, która mieści się przy ulicy Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli i działa pod skrzydłami Muzeum Regionalnego. O działalności wystawienniczej tego miejsca rozmawiałam z dyrektorem muzeum, panią Anetą Garanty.
4: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przez te wszystkie lata bardzo prężnie pod dyrekcją pani Lucyny Mizery bardzo prężnie działało. Wspierane tutaj bardzo mocno oczywiście przez zespół i merytoryczny, edukatorów. Te sukcesy, duża ilość organizowanych wystaw, wydarzeń kulturalnych, wydawnictw, to wszystko sprawiało, że tego miejsca coraz mniej było w muzeum, także dla gromadzonych zabytków. I taka kolejna okazja do poszerzenia działalności muzeum i tego zasobu budynków nadarzyła się w momencie, kiedy z Rozwadowa wyprowadził się sąd powiatowy, który dotychczas też zajmował zabytkowy budynek z początku XX wieku, no i on stał opustoszały i też władze miasta zdecydowały, że można go przeznaczyć na działalność muzealną. I tutaj takim pomysłem, co mogłoby tam powstać i jak oddział mógłby działać, takim motywem przewodnim była postać Alfonsa Karpińskiego, malarza urodzonego właśnie w Rozwadowie. On tutaj przyjechał, w zasadzie przyjechali tutaj jego rodzice, jego ojciec był urzędnikiem sądowym, osiedli w Rozwadowie właśnie ze względu na pracę ojca Alfonsa i dzieciństwo Alfons spędził, pierwsze w zasadzie 10 lat życia spędził w Rozwadowie. Później stał się bardzo znanym malarzem epoki Młodej Polski. Odnosił wiele sukcesów. Całe swoje życie w zasadzie poświęcił sztuce. Znany jest przede wszystkim jako doskonały malarz martwych natur. Słynne kwiaty we wszelkich rodzajach i postaciach, które każdy mieszczanin krakowski chciał mieć w swoim domu. To oczywiście wyszły spod jego pędzla, ale oprócz tego też malował fantastycznie kobiety. To kolejny taki jego ukochany i ulubiony temat, ale też sceny rodzajowe. Był bardzo wybitnym malarzem, wiele podróżował po Europie, świetnie wykształcony i pomysł na stworzenie

0: tego miejsca opierał się właśnie na twórczości Alfonsa Karpińskiego. W tej chwili muzeum jest największym posiadaczem prac Alfonsa i w galerii powstała stała wystawa, na której prezentujemy tą zgromadzoną kolekcję, ale też posiłkujemy się wypożyczeniami, depozytami z innych placówek muzealnych, czy też od prywatnych kolekcjonerów. I na strychu jest ta część poświęcona, stała, poświęcona twórczości artysty. Natomiast na pierwszym piętrze i na parterze organizujemy wystawy, które nawiązują do twórczości Alfonsa, do jego kolegów, artystów, którzy w tej samej epoce, w tym samym czasie tworzyli, ale też chcemy sobie wychować, powiem to tak, nowego odbiorcę, nowych uczestników oferty kulturalnej muzeum, czyli też skupiamy się na wystawach dedykowanych dla dzieci. Zawsze staramy się, żeby jedna, dwie wystawy w ciągu roku były przeznaczone dla najmłodszych, bo przy okazji wiem, że oni przyjdą z rodzicami, rodzice też odwiedzą inne wystawy i ten mile spędzony czas w muzeum zostanie zapamiętany na dłużej i liczymy na to, że ci młodzi ludzie później do nas wrócą. I kolejnym takim ważnym działaniem wystawienniczym, jeśli chodzi o galerię, jest też promocja sztuki współczesnej i artystów, którzy wywodzą się z regionu Stalowej Woli. Chcemy promować naszych twórców, pokazywać ich dorobek. Mieliśmy kilka osób, które dopiero co skończyły uczelnię artystyczną, więc to jest taki dobry punkt w biografii, żeby właśnie wykazać się, że już mają tą wystawę w muzeum właśnie za sobą. Także to są takie założenia, jeśli chodzi o działalność galerii. No i oczywiście nieustannie gromadzenie prac tego artysty. Jest ich na rynku, można powiedzieć, że stosunkowo dużo, natomiast my skupiamy się na właśnie scenach rodzajowych, portretach, najmniej na kwiatach, bo też musimy wybrać to, co muzeum gromadzi, bo te środki nie są też, wiemy, nieograniczone. Musimy takich czasami trudnych wyborów dokonywać, ale staramy się to robić i też odkrywać biografię artysty, bo okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, tylko kilku badaczy w Polsce, można powiedzieć, że zajmuje się biografią artysty, więc co rusz odnajdujemy jakieś nowe wątki. No też w gromadzeniu tej twórczości nie pomaga fakt, że artysta ze swoją żoną Władysławą Chmielarczykówną nie miał potomstwa, więc też ta spuścizna jakby została rozdysponowana po innych członkach rodziny, więc my też takie poszukiwania czynimy, żeby do tej rodziny dotrzeć i jeszcze pozyskać jak najwięcej informacji o artyście, o pozostawionych przez niego dziełach.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Kim byli Lasowiacy i jak wyglądało ich codzienne życie? O mieszkańcach dawnej Puszczy Sandomierskiej, ich gwarze, wierzeniach oraz tradycjach, które do dziś są ważną częścią regionalnego dziedzictwa, rozmawiam z panią Elżbietą Skromak z działu etnograficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
3: Myślę, że na sam początek zaczniemy sobie od tego, kim byli Lasowiacy, na jakich terenach mieszkali i od jak dawna właśnie używamy tego terminu Lasowiacy. I dlaczego taka nazwa?
4: Terminem Lasowiacy etnografowie i badacze tych ziem określali ludność, która zamieszkiwała niegdyś zalesione i podmokłe tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej, która właśnie tutaj się rozpościerała w widłach Wisły i Sanu. Mówimy tutaj o grupie etnograficznej, a nie etnicznej, co dzisiaj bardzo często błędnie traktowane jest jako tożsame. To grupa pod względem pochodzenia, która była bardzo złożona i pewnie dlatego badacze na przestrzeni wielu, wielu lat mieli nie lada trudność z precyzyjnym określeniem zasięgu regionu lasowiackiego, no ale podejmowali się tego, żeby właśnie określić, gdzie ci lasowiacy występowali. Oczywiście mówiąc o lasowiakach, o tej nazwie, to musimy podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z nazewnictwem z drugiej połowy XIX wieku, a nie wcześniej. Jeśli chodzi właśnie o te zasięgi, to tutaj warto zwrócić uwagę na pracę Szymona Matusiaka, folklorysty pochodzącego z miejscowości Stale koło Tarnobrzegu, który w swojej takiej ciekawej publikacji pod tytułem Historia Polska w opowiadaniu ludu, ona była wydana w 1881 roku, właśnie ten Szymon Matusiak lokalizuje lasowiaków na terenie ówczesnego powiatu tarnobrzeskiego, a więc w północnej części tych wideł Wisły i Sanu, o których przed chwileczką wspomniałam. Natomiast inny badacz, Zygmunt Wierzchowski, z końcem XIX wieku rozciągnął jeszcze ten teren o ówczesny powiat Niski. Tak się nazywały tereny właśnie w okolicach Niska, obecnego miasta. Natomiast inny ważny polski etnograf, Jan Stanisław Bystroń, w publikacji wydanej w 1925 roku, a więc te prawie 40 już lat po tych wspomnianych przeze mnie badaczach, w publikacji pod tytułem Ugrupowania etniczne ludu polskiego, napisał o lasowiakach, że w obrębie tej właśnie Puszczy Sandomierskiej napotykamy na niewielką, ale ciekawą grupę powstałą stosunkowo późno jako produkt kolonizacji leśnej. A więc tutaj widzimy, że ci badacze określali dosyć takie mniejsze niż nam by się wydawać mogło te zasięgi występowania lasowiaków. Natomiast już w XX wieku, już właśnie w latach 60. taki bardzo znany badacz Franciszek Kotula, etnograf związany z muzealnictwem rzeszowskim, on właśnie te zasięgi występowania kultury ludowej lasowiaków znacznie rozszerzył i w zasadzie taka współczesna jego wizja występowania tej kultury, można powiedzieć, że rozciąga się aż po dzisiejsze powiaty leżajski, niżajski, stalowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki, a nawet część robczycko-sędziszowskiego. Natomiast jeśli chodzi o samą nazwę Lasowiacy, to oczywiście można się łatwo domyślić, że chodzi to o ludność, która zamieszkiwała właśnie teren lesisty.
3: Czy można w takim razie mówić o jednej wspólnej kulturze lasowiackiej, czy raczej o takim zróżnicowaniu?
4: No właśnie ze względu na to, że ten teren jest naprawdę dzisiaj bardzo taki obszerny, coraz częściej jednak mówi się o pewnych mikroregionach, które występują na terenie tego rozległego terenu lasowiackiego. Chociaż właśnie wspomniany przeze mnie Franciszek Kotula wspominał w swojej książce o jednolitej kulturowo grupie etnograficznej, zwanej właśnie lasowiakami, ale my dzisiaj jednak podkreślamy to duże zróżnicowanie. W tym właśnie naszym regionie lasowiackim na pewno duży wpływ na kształtowanie się i różnicowanie kultury ludowej miało osadnictwo, co dotyczy wielowiekowej akcji osadniczej prowadzonej na obszarze właśnie tej dawnej Puszczy Sandomierskiej. I zarówno od północy na te tereny napływała ludność z Mazowsza, ale też od południa z Małopolski. Mamy także tutaj od wschodu ludność o pochodzeniu także ruskim. Też tutaj warto zwrócić uwagę, że badacze odnotowywali także element rusko-wołoski, turecko-tatarski. I tutaj mówimy właśnie o tych osadzeniach jeńców wojennych na tych terenach. Natomiast tutaj też warto podkreślić, że w okresie zaborów zapanowania cesarza Austro-Węgier Józefa II w latach 1780-1790 do tej mozaiki takiej etnicznej tutaj jeszcze dochodzi akcja kolonizacyjna właśnie związana z polityką zaborców. Przypuszcza się i mówi się raczej, że ludność ta nierodzimego pochodzenia uległa dosyć szybkiej tej kulturowej asymilacji i polonizacji jednocześnie, a więc można powiedzieć, że już w tej drugiej połowie XIX wieku, kiedy to określenie lasowiacy się pojawia, tutaj rzeczywiście mamy już do czynienia z jakąś taką grupą, w której nie widzimy jakichś szczególnych zróżnicowań właśnie pod kątem etnicznym. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że jeśli chodzi o kulturę lasowiacką, to na to zróżnicowanie pewnych elementów występujących właśnie w jej obszarze miały też sąsiednie grupy etnograficzne. I tutaj na przykład nad Dolnym Sanem, gdzie lokujemy się w pasie Doliny Sanu z jego miasteczkami, wioskami, ten mikroregion dolnonasański był poddany wpływom z Sandomierszczyzny i Lubelszczyzny. A ja jeszcze bym tutaj dodała na podstawie ostatnich takich moich własnych badań, że także kultura ludowa rzeszowiaków miała wpływ na ludność tutaj zamieszkującą. Mówi się, że dzisiejsze tereny Stalowej Woli i okolic były takim terenem przejściowym i tutaj zachodziły szybciej przemiany w wielu dziedzinach życia. Chętnie korzystano choćby z nowości i zapożyczeń w porównaniu z oddalonymi od centrów handlowych czy parafialnych, administracyjnych, właśnie maleńkimi, biedniejszymi, śródleśnymi osadami.
3: W jaki sposób środowisko naturalne dawnej Puszczy Sandomierskiej wpływało na życie lasowiaków?
4: I tutaj dotykamy ważnej kwestii, bo środowisko naturalne miało bardzo duży wpływ na życie ludności osiadłej na tych terenach na przestrzeni wieków. W drugiej połowie XIX wieku mamy do czynienia tutaj z takim zjawiskiem jak rabunkowa gospodarka eksploatacyjna zaborcy. Bieda jest we wsiach powszechna, a ludność, której byt zależy od urodzaju na tych lichych ziemiach, utrzymuje się także dzięki dorabianiu w przemyśle i przetwórstwie drewna, które tutaj było wszechobecne. I mówiąc o lasowiakach, nie można ominąć tematu naturalnych warunków, bo one właśnie wpływały na codzienne życie. Powszechność lasów, bliskość lasów, a przez to też materiału budowlanego stanowiło tą możliwość wykorzystywania go w różnych dziedzinach życia, chociażby na przykład to drewno sosnowe czy jodłowe, też świerk, dębina była właśnie bardzo ważnym budulcem na budowę całych zagród, jak to jeszcze mówiono powszechnie, no właśnie w XIX i początkiem XX wieku. Drewno było tak powszechne, że stosowano go także w wyposażeniu wnętrz, w wyrobie różnych mebli, sprzętu właśnie, ale także naczyń i pojemników. Można powiedzieć, że jeszcze tak do XIX wieku bez użycia gwoździ budowano całe zagrody. A na taką zagrodę lasowiacką składała się zazwyczaj przestrzeń wraz ze znajdującymi się tam budynkami, urządzeniami, które były ogrodzone zazwyczaj płotem. I tutaj te płoty były bardzo takie charakterystyczne. Płoty drąkowe, albo drączaste, jak to różnie mówiono, ale także sztachetowe i niektóre tworzyły też formę takiego parkanu. Środowisko naturalne determinowało także, czym właśnie lasowiacy się zajmowali, ale to też jest odrębny, bardzo szeroki temat.
3: No to może w takim razie przejdźmy sobie do takiego codziennego życia lasowiaków i jak właśnie wyglądało ich to takie życie społeczne. No i właśnie może na początek, czym zajmowali się lasowiacy?
4: Głównym zajęciem lasowiaków było rolnictwo. Może nie do końca się nam kojarzy to właśnie słowo lasowiak z rolnictwem, ale jednak ta uprawa roli była najważniejszą czynnością ludzi, którzy tutaj mieszkali, ponieważ no, z tego mogli po prostu przeżyć. Więc wszelkiego rodzaju uprawy zbóż, czy właśnie kasz, czy sadzenie warzyw, no to wszystko było ważne, żeby jakoś egzystować. Natomiast ze względu na to, że te gleby na tym terenie no, nie były zbytnio urodzajne, za wyjątkiem właśnie dolin rzecznych, powiedzmy, czy niektórych właśnie miejsc w tych widłach Wisły i Sanu, próbowano zajmować się dodatkowymi zajęciami, między innymi właśnie obróbką drewna wszechobecnego i przetwórstwem drewna w lasach. Duża ilość drewna sprzyjała właśnie rozwojowi przemysłów leśnych, takich jak maziarstwo, smolarstwo, węglarstwo drzewne. Mieszkańcy wiosek trudnili się wyrabianiem smoły, terpentyny czy też potaszu. Szczególną popularnością cieszyły się takie rzemiosła drzewne jak ciesiołka, bednarstwo, kołodziejstwo, ale także zabawkarstwo. Dodatkowym zajęciem tutaj bardzo powszechnym i od wieków stosowanym to było bartnictwo, które później przerodziło się w pasiecznictwo. Poza tym dorabiano na szewstwie, na tkactwie, na plecionkarstwie. Także na wsiach pojawiali się kowale, młynarze. Co było tutaj też bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o Dolinę Dużych Rzek, to zajmowano się też flisactwem.
3: To co w takim razie wyróżniało właśnie najbardziej lasowiaków na tle takich sąsiednich grup etnograficznych?
4: No tak jak wspomniałam, to na pewno będą te zajęcia oparte na przetwórstwie drewna, którego tutaj było bardzo dużo, ale tutaj należy też zwrócić uwagę na przykład piękne stroje, czy właśnie gwarę, więc to będą też takie elementy, które będą na pewno bardzo charakterystyczne dla tego terenu. Natomiast jeśli chodzi o stroje ludowe, to warto się chwileczkę nad nimi tutaj zatrzymać. W muzealnych zbiorach najpiękniejsze, takie archaiczne z przełomu XIX-XX wieku stroje pokazują, jakie te ubrania tutaj na tych terenach lasowiacy nosili. Charakteryzowały się przede wszystkim tym, że były wykonane z surowców, takich tak zwanych samodziałów, czyli wykonanych we własnym zakresie, bo tutaj bardzo dużo siano, lnu i konopi. I z tego pozyskiwano później właśnie nici, a z nici tkano płótna na ubrania i codzienne, i te bardziej szykowne na dnie odświętne. I tutaj przede wszystkim zwracają badacze uwagę na stroje kobiece, które były bardzo pięknie haftowane i one rzeczywiście odróżniały się niezwykle. Jeśli chodzi o to zdobnictwo właśnie na ten czas świąteczny, to kobiety podkreślały haftami właśnie surowość, można powiedzieć, tej białej tkaniny, którą podkreślano kolorami takimi jak czerwony, czarny, ale także wykorzystywano nić białą. I tutaj dzisiaj się mówi o takim zróżnicowaniu nawet, jeśli chodzi o to zdobnictwo, takie lokalne zróżnicowanie, odmiany, można powiedzieć, takich haftów z okolic Kolbuszowej, Raniżowa, Tarnobrzegu, Grębowa, Leżajska, a my tutaj też podkreślamy, że zdobnictwo strojów kobiecych z nadsanu, ono też miało swoją bardzo ciekawą wymowę i tutaj zachowały się w naszych zbiorach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli bardzo ciekawe przykłady zdobień haftem krzyżykowym, ale także haftem dziurkowanym, który będzie się upowszechniał w momencie również rozpowszechniania się strojów nie tyle już lnianych i konopnych, tych najbardziej archaicznych, ale właśnie już wykonanych z tkanin bawełnianych, tkanin fabrycznych. I to, co tu jeszcze chciałam podkreślić, że nad sanem dziewczęta i kobiety, zwłaszcza te bogatsze, chętnie sięgały po nowinki modowe, różnego rodzaju fabryczne tkaniny, a także pasmanterie, które dodatkowo właśnie dekorowały stroje. Także nad sanem będziemy mieć wyraźne zapożyczenia ze strojów grup możniejszych, właśnie mieszczaństwa czy szlachty. Właśnie w tym stroju wieśniaczek, stroju włościańskim te elementy się będą pojawiać chętniej, będą zaczerpywane przez ludność z okolic Rozwadowa, tego ludu z okolic Rozwadowa, jak to niegdyś opisywał badacz tych ziem, ksiądz Wilhelm Gaj Piotrowski. Jeśli chodzi o strój męski, na całym tym terenie on będzie wykazywał mniejsze zróżnicowanie, ale do tego najstarszego zestawu tych strojów, właśnie tych najbardziej archaicznych w przypadku męskiego odzienia, to oczywiście będziemy zaliczać lniane portki, zawiązywane na troki, koszulę wypuszczaną na wierzch, wiązaną jakimś pasem albo sznurkiem. Będziemy mieć również płótnianki, bardzo takie ciekawe płaszcze właśnie, też wykonywane z samodziałów. Oczywiście taki strój męski jeszcze dodatkowo będzie wyposażony w kapelusz ze słomy żytniej. Natomiast na zimę wdziewali grubsze, wełniane sukmany i bardzo takie charakterystyczne czapki, magierki z brązowego sukna. To będzie coś, co bardzo będzie wyróżniało takiego lasowiaka właśnie z terenów, o których tutaj mówimy. Jeśli chodzi o obuwie, tutaj można by było też się na chwileczkę zatrzymać, bo takie najbardziej stare obuwie było wykonywane z łyka lipowego, takie łapcie właśnie, mówiono, że są to łapcie, albo bardzo ciekawe właśnie skórzane chodaki, które były tutaj noszone przez kobiety i mężczyzn na tym terenie. Takie buty skórzane z cholewami, czy właśnie tak zwane oficerki, czy trzewiki sznurowane, one będą się pojawiać znacznie, znacznie później na tym terenie.
3: Czyli tutaj widzimy, że lasowiacy wyróżniali się strojem. A jak to było z gwarą?
4: Oczywiście mowa lasowiaków też miała swój własny charakter. Mówi się, że była to mieszanina różnych elementów właśnie małopolskich, mazowieckich. Na temat gwary powstało do dnia dzisiejszego kilka nawet opracowań, ale ja może zwrócę uwagę na publikację językoznawcy Gustawa Blata, który jeszcze w 1894 roku, więc jeszcze mamy końcówkę XIX wieku, poświęcił takie opracowanie gwarze z miejscowości Pysznica, a więc miejscowości tutaj niedaleko leżącej Stalowej Woli w Dolinie Dolnego Sanu. W tej publikacji pojawiają się słowa, które jeszcze rzadko można usłyszeć podczas właśnie wywiadów, badań terenowych ze starszymi informatorami. Jest sporo słów związanych z dawnym życiem, z sposobem dawnego gospodarowania, które oczywiście naturalnym sposobem wyszły z obiegu. Zmienia się świat, kultura, jedne rzeczy zastępowane są innymi, zmienia się także słownictwo i ich znaczenie. I tak na przykład ostatnio słyszałam takie określenie podczas jednego z wywiadów, zwyk, takie słowo zwyk, i rzeczywiście ono się będzie w tym słowniku pojawiać u Gustawa Blata i jest to określenie dawne na słowo zwyczaj, a więc dawniej były zwyki, a dzisiaj mówimy zwyczaje. To jest taki jeden z przykładów. Inny przykład słowa bardzo takiego ciekawego, trafunek. Trafunek, co to może być? Trafunek to po prostu przypadek, coś się trafiło, przytrafiło komuś. I dzisiaj na przykład takie słowo zupełnie jest archaiczne, natomiast właśnie można w takim słowniku u tego badacza znaleźć. Poza tym jeszcze jest bardzo dużo różnych innych przykładów, szmaty, smaty, tak? To dawniej określano bieliznę, więc tutaj jeszcze gdzieś tam w tych wywiadach takie określenie na odzież się może pojawić. Natomiast jeśli chodzi o takie powszechne cechy, które w tej gwarze lasowiackiej znajdziemy, no to na pewno to mazurzenie słynne. Jest to cecha bardzo charakterystyczna dla dialektu małopolskiego. Ona polega, tak najprościej mówiąc, na tym, że w wymowie można powiedzieć, że słyszymy dużo takiego syczenia. A tutaj głównie chodzi o to, że słowa ze spółgłoskami czy, ży, szy, dży to wymawiamy właśnie troszeczkę inaczej. I na przykład koszula, na koszulę mówiono dawniej kosula. Na czapkę mówiono capka. Na słowo czysto mówiono cysto. Użyczyć wymawiano uzycyć. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze czasami w rozmowach ze starszymi osobami będą pojawiać się takie bardzo charakterystyczne wymowy nosowe, jak my to określamy. O i ę będzie troszeczkę inaczej brzmiało w takich rozmowach.

0: pożywienia, czyli oparte było na pracy na roli, ale jeśli chodzi właśnie o takie porównywanie z innymi grupami etnograficznymi, to tutaj wspominałam o tej obróbce drewna, także o pasiecznictwie, które bardzo było szeroko tutaj rozpowszechnione. Warto jeszcze wspomnieć o kłusownictwie, które też jest odnotowywane w różnych źródłach na tym terenie, ze względu właśnie na to, że te tereny zalesione też obfitowały w zwierzynę i to na pewno było coś, co wyróżniało właśnie ten teren. Jeśli chodzi o typowe takie męskie zajęcia, to właśnie głównie ta uprawa roli była istotna, ale też przetwórstwa drewna, plecionkarstwo też chociażby. Natomiast jeśli chodzi o funkcję kobiety w takiej rodzinie lasowiackiej, to przede wszystkim właśnie było bardzo to ważne, że na kobiecie spoczywało takie utrzymanie, przygotowania, pożywienia dla całej rodziny, czy oporządzania zwierząt hodowlanych, no i także bardzo, bardzo musiały pomagać w pracach polowych. Także tutaj rzeczywiście ten dzień u kobiety był bardzo, bardzo wydłużony. Oprócz tego oczywiście rola matki, to tutaj wychowanie dzieci i wyżywienie potomstwa to tak naprawdę głównie spoczywało na tym, jaką była gospodynią, czy dużo właśnie miała dla tych dzieci mleka, czy miała się zajmować właśnie bydłem i dbała o nie należycie, żeby tej rodzinie później nie brakowało nawet takich właśnie produktów pochodzenia mlecznego. W miarę potrzeb wytwarzano też różnego rodzaju takie elementy dekoracyjne. Tu oczywiście chodzi o takie upiększanie trochę tego otoczenia, w którym lasowiak przebywał. I ta plastyka obrzędowa to głównie była tutaj związana ze światem kobiet. Ozdoby z bibuły, ze słomy, wycinanki, kobiety szyły i haftowały. Ale pamiętajmy, że był to lud ubogi, żyjący w surowych czasach, nędznych warunkach. No i ta sztuka ludowa nie rozwijała się tak, jak może dzisiaj sobie też wyobrażamy, aczkolwiek w muzeach, w różnych kolekcjach pozostało troszeczkę tej takiej sztuki właśnie dawnej, tradycyjnej, opartej o te elementy, o których wspomniałam.
1: A czy właśnie ta sztuka ludowa, o której pani wspomina, to właśnie tamtejsze kobiety wykonywały tylko na swój użytek, czy też miały z tego jakiś zarobek?
0: No raczej, jeżeli była jakaś zdolna hafciarka, powiedzmy, no to oczywiście można było zawsze do niej się udać i poprosić o wykonanie jakiegoś ładnego haftu, ale nie było czegoś takiego jak forma pieniężna płacenia za jakieś właśnie przysługi, usługi, tylko raczej jakaś wymiana produktów na takiej zasadzie. Ludzie raczej w ten sposób starali się wymieniać produkt za konkretny produkt. No i tutaj ważne jest, żeby podkreślić, że tego czasu na wykonywanie takich dekoracji też nie było za dużo, bo te kobiety rzeczywiście były bardzo, bardzo mocno zapracowane każdego dnia. Też warunków nie było, bo przecież elektryfikacja to już jest wiek XX, więc była ograniczona możliwość. Przy lampie naftowej nie zawsze można było wykonywać bardzo długo jakieś tam dekoracji. Niemniej jednak tutaj właśnie warto podkreślić, że takie elementy też się pojawiały. Jeśli chodzi właśnie o święta, bo zazwyczaj wokół świąt starano się właśnie odnawiać izbę, oczyszczać, dekorować, to tutaj właśnie jest taka bogata tradycja, że te właśnie izby, te główne pomieszczenia, w których stał piec, w którym zbierała się rodzina, w której odbywały się najważniejsze modlitwy, spędzano jak najwięcej czasu w tych izbach, właśnie starano się zawsze należyty porządek utrzymać i właśnie w święta szczególnie właśnie

0: te pomieszczenia.
1: To skoro już mówimy o świętach, to jak właśnie wyglądały wierzenia lasowiaków? Jakie święta obchodzili i w jaki sposób?
0: Przede wszystkim religijność ludowa, nie tylko zresztą u lasowiaków, miała to do siebie, że potrafiła łączyć elementy chrześcijańskie z pogańskimi. I tutaj rzeczywiście ta obrzędowość, ten szacunek do tradycji i religii przodków jest bardzo wymowny. I bogata ta sfera obrzędowości i wierzeń jest chociażby dzisiaj też zauważalna w przestrzeni pejzażu takiego nadsańskiego, czy właśnie tych terenów, gdzie możemy czasami podziwiać piękne krzyże przydrożne, czy kapliczki. To wszystko tworzy dzisiaj taki ciekawy, interesujący obraz dawnej, tradycyjnej, ludowej kultury lasowiaków, który jednak jest dzisiaj już takim obrazem troszeczkę szczątkowym tego, jak to kiedyś mogło wyglądać na tych terenach.
1: Tak jeszcze nawiązując do tych kapliczek, o których Pani wspomniała, to teraz właśnie przejeżdżając przez te nasze wsie, to myślę, że chyba nie ma wsi, w której nie znalazłaby się taka kapliczka. Chociaż ja mogę też powiedzieć jako ciekawostkę, że na przykład w lasach w mojej miejscowości takie kapliczki znajdowały się również w lasach. I taką jedną właśnie z takich kapliczek na takim, powiedzmy, rozdrożu dróg właśnie w lesie stworzyli mój już nieżyjący dziadek razem z moim tatą.
0: Tak, no właśnie to było bardzo typowe, że jakaś intencja zawsze temu towarzyszyła, a bardzo to jest też ważne, że te krzyże, one stawiane były nie w przypadkowych miejscach i tutaj się już nam pojawia element takich wierzeń pogańskich właśnie, że element chrześcijański, czyli krzyż był stawiany w miejscu, gdzie wierzono, czai się na przykład jakieś zło, powiedzmy, że tam jest niebezpiecznie jechać, że tam czekają na człowieka jakieś niebezpieczne istoty i to właśnie to miejsce też mogło służyć temu, żeby odstraszać to zło, którego człowiek gdzieś tam w tych miejscach mógł się spodziewać. Więc tutaj te elementy jakoś się zawsze przeplatały. Tutaj warto przypomnieć postać wspomnianego już przed chwilą księdza Wilhelma Gaja Piotrowskiego, regionalisty, który zanotował wiele ciekawych wierzeń związanych z Dolnym Nadsaniem, ale także opowiedzianych przez Marię Kozłową z Machowa, obecnie Tarnobrzegu. Właśnie Maria Kozłowa była bardzo taką ciekawą twórczynią ludową, która propagowała, popularyzowała wiele zjawisk, wiele tradycji związanych właśnie z kulturą ludową lasowiaków. Między innymi dzięki niej zachowały się takie lasowiackie gusła w słynnym takim spektaklu, przedstawieniu Czary Marii Uroki, wykonywanym do dzisiaj przez zespół obrzędowy lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. Właśnie możemy przyjrzeć się takim ciekawym zabiegom, które kiedyś były bardzo popularne na wsi. Metodom takiego lecznictwa wręcz ludowego, opartego na różnego rodzaju zaklęciach. Były to formy naprawdę dzisiaj bardzo zdumiewające niejednego oglądającego. Jeśli chodzi o ten świat duchowy, to te wierzenia dawniej u tych właśnie lasowiaków, ludności wiejskiej były bardzo rozbudowane i kształtowane były też poniekąd przez to środowisko, w którym ci ludzie żyli, przez te warunki naturalne, przyrodę, różne zjawiska przyrodnicze, których nie do końca rozumieli. I dla wielu dzisiaj takie interpretowanie zjawisk przyrodniczych, umiejscawiając je w jakimś obszarze sił demonicznych, no to dla współczesnego człowieka jest to tłumaczenie bardzo zaskakujące. Ale tu pamiętajmy, że dawniej, jeżeli coś było niewyjaśnione w sposób logiczny, jakieś sytuacje zdarzały się złowrogie dla człowieka, ten człowiek próbował sobie to jakoś tłumaczyć i zazwyczaj właśnie posiłkował się takim wyobrażeniem istnienia sił niewidzialnych, takich troszeczkę złowrogich, właśnie demonicznych, które czyhają na człowieka i przeszkadzają mu w codziennym funkcjonowaniu. To zło, można powiedzieć, czaiło się wszędzie. Ono się mogło czaić i w domostwie, i na polach uprawnych, i na łąkach, i w lasach, różnego rodzaju zagajnikach, i gdzieś przy rzekach i strumieniach, ale także i bagniskach, których kiedyś tutaj było bardzo, bardzo dużo na tym terenie. I można powiedzieć, że te demony, te istoty takie właśnie nie z tego świata, czyhające na tego człowieka, właśnie one wręcz towarzyszyły człowiekowi od urodzin do śmierci i o każdej porze mogły tego człowieka dotknąć i podczas pracy, i odpoczynku, i w chorobie, i przy śmierci też te zjawy, demony, one po prostu gdzieś tam właśnie funkcjonowały. A jeszcze tą wiarę dodatkowo wspomagały różnego rodzaju opowieści, które często opowiadano sobie podczas takich zajęć żmudnych, jakichś wieczorów, na przykład jakieś pierzaczki były, kiedy kobiety się zbierały albo przędły na przykład nici i to długo schodziło, to wtedy właśnie spotykano się i może i też śpiewano różne piosenki, ale też właśnie było to miejsce takich różnych niesamowitych opowieści, które szczególnie na wyobraźni dziecka towarzyszącego czy przyglądającego się całemu temu spotkaniu jeszcze bardzo mocno tak uwrażliwiało tego młodego człowieka na wiarę w takie właśnie istnienie istot pozaziemskich. I tutaj właśnie w książce profesora Wilhelma Gaja Piotrowskiego Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega, w książce wydanej w 1993 roku, mamy opisanych kilkadziesiąt takich niezwykłych postaci, istotnie z tej ziemi, na przykład jakieś południce są opisane, licho, mamuny i tak dalej. I czasem nawet dzisiaj ktoś wypowie nazwę takiej istoty, ale w ogóle nie wiąże tego w żaden sposób z jakimiś takimi tradycjami, wierzeniami dawnymi. Chociażby do licha ciężkiego, albo a to zaraza z niego, albo ty ciorcie, tak? To są takie elementy, że gdzieś tam jeszcze można zasłyszeć, ale już ten wypowiadający nie do końca właśnie wiąże to powiedzenie z tym demonem, którego kiedyś wierzono na tych terenach. Bardziej dzisiaj powszechnie, jeśli chodzi o te tereny, będziemy mieć takie przesądy, które występują i są charakterystyczne ogólnie dla całej tutaj Polski. Jakaś wiara w czarnego kota, jakieś pożyczanie ze złą intencją, te czerwone nitki, wstążki, które mają odstraszać złych ludzi i tak dalej, więc troszeczkę tutaj rzeczywiście będzie się pojawiać różnych zabobonów, nawet współcześnie, ale one nie będą miały takiego charakteru typowo lokalnego.
1: A skoro już mówimy o wierzeniach, to czy były jakieś zwyczaje takie charakterystyczne dla lasowiaków?
0: Jeśli chodzi o zwyczaje typowe dla lasowiaków, to one, można powiedzieć, że porównując z innymi grupami etnograficznymi, jest bardzo dużo elementów wspólnych, bo one jakby związane są z rokiem obrzędowym, ze świętami kościelnymi, które przecież obchodzono na terenie całego kraju bardzo chętnie i uczestniczono właśnie w tych wszystkich świętach. I tutaj lasowiacy też się wyróżniali taką wielką religijnością i chęcią uczestnictwa właśnie w kościele, w obrzędach, w świętach. Więc tutaj na pewno tych wiele elementów, na przykład ta palma wielkanocna, wykonywanie jej, czy zdobienie na zielone świątki domostw, czy właśnie ochranianie domów braniem gałązek brzeziny z ołtarzy, z Bożego Ciała. Takie te elementy na pewno będą się pojawiać. Też występują w innych częściach Polski. Ewenementu jakby tutaj nie widać. Natomiast na pewno będziemy mieć takie tradycje, z których się szczycimy. To są straże grobowe, tradycje związane z okresem świąt wielkanocnych. I chociaż one kiedyś były powszechniejsze na terenie kraju, to właśnie my dzisiaj tutaj nad Sanem, ale nie tylko, tutaj właśnie na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, dużo tych straży grobowych zachowało się. One są bardzo ciekawe, praktycznie każda grupa ma swoją własną historię powstania, swoje własne stroje, musztry i na pewno są to zwyczaje, którymi się po prostu możemy dzisiaj chwalić, właśnie jeśli chodzi o nasze dziedzictwo kulturowe tutaj na tych terenach. Oczywiście takich tradycji znacznie więcej byśmy znaleźli, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na troszeczkę jeszcze inny aspekt takiego niematerialnego dziedzictwa właśnie, które bardzo mocno podkreśla, jak na tym terenie wiele elementów zachowało się. Tutaj myślę przede wszystkim o rzemiośle i rękodziele. Na pewno warto wspomnieć o flisactwie, o plecionkarstwie. Są to rzemiosła, które znalazły się na Światowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO, więc warto to podkreślać, że tutaj do dzisiaj jakby mamy bardzo żywe te tradycje. Będziemy mieć także najnowszy wpis zabawkarstwa lasowiackiego z kolei na krajową listę niematerialnego dziedzictwa. To zabawkarstwo bardzo mocno związane też jest, zakorzenione właśnie w kulturze lasowiaków, mieszkańców właśnie tej północnej części dawnej Puszczy Sandomierskiej. I tutaj warto zwrócić uwagę na te zabawki, które wykonywano z tego naturalnego drewna, bez malowania, bez zdobień. I dzisiaj takim wielkim artystą, który bardzo mocno właśnie bazuje na tych tradycjach, jest Jan Puk z Trześni, który już od kilkudziesięciu lat, wykonując takie właśnie ciekawe, surowe zabawki w drewnie, opowiada też o dawnym życiu lasowiaków. No i jest to jeden z takich przedstawicieli starszego pokolenia, który opowiada o tym życiu dawnym na podstawie swojego doświadczenia. Jest przykład człowieka, który żyje tradycją i pokazuje ją w jak najwierniejszy sposób.
2: Stalowo-Wolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to ratownicy-ochotnicy, którzy w razie zaginięć czy innych sytuacji kryzysowych ruszają w teren, by wspierać działania służb i pomagać ludziom w potrzebie. Ich działalność to jednak nie tylko poszukiwania, ale też akcje ratownicze, edukacja czy działania społeczne. O tym, jak wygląda ich praca i z jakimi sytuacjami spotykają się w regionie, z przedstawicielem grupy rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Na początek porozmawiamy o poszukiwaniach, bo tutaj myślę, że głównie grupa też tym się zajmuje. Gdzie tak naprawdę najczęściej działacie tutaj w okolicach, tutaj w regionie?
4: Naszym głównym obszarem działania jest teren całego województwa podkarpackiego, ale z racji na naszą lokalizację siedziby w Stalowej Woli skupiamy się głównie na terenie gminy, miasta i powiatu stalowowolskiego, jak również na ościennych powiatach, czyli powiat niżański, powiat tarnobrzeski, czasami okolice Mielca.
3: Jakie miejsca są najtrudniejsze do poszukiwań? Czy to są jakieś obszary leśne, czy może stricte w miastach, jak to wygląda? Obszary miejskie mam na myśli.
4: Wbrew pozorom najtrudniejsze poszukiwania to poszukiwania na terenie miasta, gdzie mamy dużo zaułków, dużo ulic, wiele miejsc, w których osoba zaginiona może przebywać. co nie znaczy, że poszukiwania w otwartym terenie, na przykład w terenie leśnym, są mniej wymagające. To wszystko zależy od sytuacji.
3: Proszę mi powiedzieć, z jakimi służbami Państwo działacie i jak ta współpraca wygląda?
4: Na terenie województwa podkarpackiego naszym głównym dysponentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Współpracujemy również z komendami powiatowymi, komendami miejskimi tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o policję. Wspieramy w działaniach Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Przy czym należy pamiętać, że głównie za poszukiwania osób zaginionych odpowiada policja i to oni z ramienia Komendy Wojewódzkiej dysponują odpowiednie siły i środki na miejsce zdarzenia.
3: Ile lat już działacie tutaj?
4: Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest dosyć nową instytucją na mapie Stalowej Woli. Działamy od maja zeszłego roku. Wcześniej działaliśmy pod szyldem Grupy Krośnieńskiej Legion Gerarda, gdzie ta współpraca się rozpoczęła. Potem postanowiliśmy utworzyć tutaj swoją grupę na terenie Stalowej Woli. Miało to za zadanie przyspieszyć i ułatwić organizację poszukiwań.
3: Później jeszcze powrócę do Waszej grupy. Porozmawiamy o ludziach, ale tutaj, tak jak pytałam o te poszukiwania, czy są jakieś takie miejsca, gdzie najczęściej szukacie? Czy są to właśnie na przykład lasy, gdzie ludzie wychodzą na grzybobranie, czy może jakieś inne miejsca tutaj w regionie?
4: Bardzo często zdarzają się w okresie jesiennym zaginięcia osób, które faktycznie wychodzą na grzyby do lasu. Błądzą po lesie, rozładuje im się telefon, zostanie ich noc, ale również dużą grupą poszukiwań tutaj na terenie Stalowej Woli są poszukiwania osób chorujących na przykład na demencję, gdzie osoba starsza często nieświadomie potrafi wyjść z domu niezauważona przez swoich domowników, i wtedy muszą ruszać poszukiwania.
3: Właśnie, co zrobić, kiedy ktoś z rodziny wyszedł z domu, nie wraca, gdzie, jak zgłosić i tak naprawdę po jakim czasie?
4: To wszystko zależy od tego, czy ta osoba choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy znajduje się w tym momencie w kryzysie emocjonalnym. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju schorzenia psychiatryczne. Niestety w obecnych czasach te choroby stanowią bardzo duży odsetek problemów zdrowotnych ludzi. Jeżeli chodzi o zaginięcie i o czas od zauważenia zaginięcia, to też zależy od tego, czy ta osoba choruje, czy ta osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba jest osobą starszą, schorowaną, na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne, na przykład miniona zima pokazała, że te temperatury potrafią bardzo szybko i bardzo gwałtownie spaść, wtedy nasz czas na reakcję jest bardzo ograniczony i tak naprawdę im szybciej zawiadomimy służby, tym lepiej. Podstawowym numerem, na jaki powinniśmy dzwonić w przypadku zaginięcia, czy to osoby dorosłej, czy dziecka, to numer alarmowy 112. Wtedy zostaniemy przekierowani najprawdopodobniej do najbliższej jednostki policji z naszego terenu, która rozpocznie procedurę przyjęcia zgłoszenia i rozpocznie poszukiwania.
3: To tutaj mówimy stricte o działaniach policyjnych, że te działania ruszają. A kiedy wy tak naprawdę działacie, kiedy zaczynacie?
4: My stanowimy, jako Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, jesteśmy takim ogniwem wspierającym służby państwowe. Jeżeli teren do przeszukania jest rozległy, jeżeli istnieje zagrożenie życia, czyli tak zwana kategoria pierwsza poszukiwań, jeżeli siły i środki skierowane na miejsce działania są wystarczające, wtedy my jesteśmy proszeni o wsparcie takich poszukiwań.
3: A co może przyspieszyć taką akcję?
4: Warunki atmosferyczne na zewnątrz, historia chorobowa osoby. Generalnie jest to zależne od wielu, wielu czynników. Czasami przyjęcie zgłoszenia może wydawać się, że jest dosyć długą procedurą, ale tak naprawdę jest to bardzo szczegółowy wywiad, który pozwala zawęzić obszar poszukiwań, ewentualnie wytypować określone ścieżki i kierunki, w którym ta osoba mogła podążać.
3: Czyli tak naprawdę tutaj liczy się rozmowa i czym więcej informacji, tym służbom jest łatwiej.
4: Dokładnie tak.
3: Teraz sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie w regionie i taki apel może od Pana do mieszkańców, którzy wybierają się na spacery. Niedługo tych spacerów będzie coraz więcej, bo pogoda dopisuje. Jak bezpiecznie spacerować? Chociażby w lesie.
4: Przede wszystkim rozmawiajmy ze swoimi bliskimi, informujmy ich o swoich planach, przedstawmy im założenia planu wycieczki. To troszeczkę tak jak ratownicy górscy zawsze powtarzają o bezpieczeństwie w górach. Te zasady tutaj na nizinach, w okolicach Stalowej Woli będą bardzo zbliżone. Poinformujmy o tym, gdzie się wybieramy, z kim planujemy się spotkać, zabierajmy ze sobą zawsze z domu naładowany telefon. Jeżeli mamy problemy z utrzymaniem energii w telefonie, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą do plecaka czy torebki jakiegoś powerbanka. Oczywiście źródło światła, ja polecam osobiście latarkę czołową. Nie musi być to jakaś super technologicznie zaawansowana latarka, wystarczy zwykła latarka z marketu budowlanego za kilka złotych, która w sytuacji, kiedy zastanie nas zmrok, kiedy dojdzie do jakiegoś działania niepożądanego, do zdarzenia, które mogło wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, pozwoli nam po ciemku zwrócić na siebie uwagę, oświetlić miejsce, wokół którego się znajdujemy, co zapewni nam większe bezpieczeństwo.
3: A czy pan z własnego doświadczenia wie, czy ludzie mają włączoną lokalizację w telefonie dla swoich bliskich?
4: Raczej nie. Raczej jest to coś, co zwłaszcza osoby starsze nie mają aktywowane. Jeżeli chodzi o samą lokalizację telefonu, oczywiście można tutaj wykorzystać stacje bazowe sieci komórkowych. Jest to obarczone dość dużym rozstrzałem terenowym, natomiast jeżeli policja uzyska taką informację, gdzie dany telefon się lokalizował, bardzo często pozwala to zawęzić obszar poszukiwań.
3: A czy wy jako ratownicy, jako taka grupa apelujecie, czy zachęcacie mieszkańców regionu, żeby taką lokalizację włączać sobie, że to jest właśnie bezpieczne, że to też w razie zagrożenia pomoże?
4: Na pewno to zawsze pomaga, jeżeli gdzieś spotykamy się z mieszkańcami regionu na różnego rodzaju akcjach, prelekcjach i pokazach, zawsze zwracamy na to uwagę, żeby faktycznie ten telefon był naładowany, żeby ta lokalizacja była włączona albo udostępniona dla bliskich. Tutaj aplikacja Google Maps pozwala wysłać czy pineskę, czy opcję śledzenia swojej lokalizacji na żywo, ale to wszystko nie zadziała, jeżeli ten telefon będzie rozładowany.
3: Wasza działalność to nie tylko poszukiwanie osób zaginionych, ale też wiele innych działań. Jakby pan mógł tutaj o nich wspomnieć?
4: Poza nadrzędnym zadaniem, czyli poszukiwaniem osób zaginionych, Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wspiera w działaniach lokalne instytucje, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Tutaj mijająca zima dokładnie pokazała, że nasza pomoc kilkukrotnie była wręcz niezbędna przy monitorowaniu osób w kryzysie bezdomności, kiedy to udało się uchronić przed jakimiś poważnymi konsekwencjami, czy to zdrowotnymi, czy losowymi. Osoby, które często nie potrafią sobie same poradzić lub są już w takim stanie, że to wychłodzenie jest dla nich bardzo dotkliwe. Również angażujemy się w działania edukacyjne, czyli różnego rodzaju warsztaty, pokazy z pierwszej pomocy, szkolenia, czy to mieszkańców, czy nauczycieli z lokalnych placówek oświatowych.
3: Jak to wygląda w przypadku szkoleń z pierwszej pomocy? Czy mieszkańcy potrafią udzielać pierwszej pomocy, czy jednak wciąż te szkolenia są bardzo potrzebne?
4: Te szkolenia zawsze były, są i będą potrzebne. Uważam, że świadomość mieszkańców Stalowej Woli i generalnie świadomość Polaków w tym momencie, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, rośnie i to bardzo cieszy. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Jeszcze wiele wody w Sanie upłynie, zanim będziemy umieli udzielać tej pierwszej pomocy. Najważniejsze w ratowaniu to nie bać się, wezwać pomoc i zabezpieczyć podstawowe stany zagrożenia życia.
3: A czy często pan się spotkał z tym, że ktoś bał się zareagować, czy to w przypadku jakiegoś wypadku, czy jeżeli ktoś widział osobę bezdomną, że boją się reagować, boją się podejść, zadzwonić, udzielić pomocy?
4: Niestety zdarza się to nadal nagminnie. Słynne akcje, gdzie ktoś zamiast udzielać pierwszej pomocy wyciąga telefon i nagrywa całą sytuację. Niestety osobie poszkodowanej one nie pomogą. Natomiast jeżeli chodzi o samo udzielanie pierwszej pomocy, zajmuję się tym tematem od wielu, wielu lat. Mogę śmiało powiedzieć, że kiedyś było dużo gorzej. W tym momencie ta świadomość i taka odwaga społeczna jest dużo lepsza niż jeszcze powiedzmy te 10 czy 15 lat temu.
3: Czytałam też, że angażujecie się w działanie na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Na czym ta pomoc polega?
4: Tutaj akurat te działania nie są jakoś na tym etapie bardzo rozbudowane, natomiast mogę pochwalić kolegów za postawę, kiedy to podczas ostatniej dużej powodzi na południu Polski ze Stalowej Woli wyjechała grupa ratowników, którzy tworzą w tym momencie nasz zespół Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w celu wsparcia powodzian w okolicach Głuchołaz.
3: A teraz porozmawiam tak naprawdę stricte o Was, czyli o całej grupie. Ilu Was jest? Kim jesteście na co dzień?
4: W tym momencie grupa się stale rozrasta. Zrzeszamy 15 członków. Jeżeli chodzi o nasze profesje, przyjmujemy wszystkich i tak naprawdę znajdziecie u nas i żołnierza, i strażaka ochotnika. Znajdziecie sprzedawcę ze sklepu, kierowcę autobusu, jak również weterynarza.
3: I co sprawia, że chcecie działać w tej profesji, w tym, żeby pomagać, w tym, żeby być tutaj lokalnie dla mieszkańców, nie tylko Stalowej Woli, ale całego regionu?
4: Chęć pomocy i wsparcia profesjonalnym służbom, chęć niesienia pomocy, chęć niesienia tej oświaty związanej z pierwszą pomocą, szeroko pojęta pomoc dla drugiej osoby.
3: A jeżeli chciałby ktoś do Was dołączyć, musi mieć jakieś, nie wiem, predyspozycje, jakieś umiejętności, jak to wygląda?
4: Taka osoba musi przede wszystkim być chętna i zaangażowana, musi mieć ukończone oczywiście 18 lat. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie naboru na okres stażowy. Taki okres stażowy trwa od 3 do 6 miesięcy. W trakcie stażu takiego kandydackiego do grupy uczymy podstaw pierwszej pomocy, uczymy poruszania się w terenie, uczymy zasad współpracy ze służbami i zasad, jakimi kierujemy się przy poszukiwaniach. Należy przedstawić jakiś swój krótki dorobek życia, żebyśmy też wiedzieli, kim ta osoba jest. Jeżeli kandydat przejdzie cały okres tutaj stażowy, zostaje przyjęty do naszej grupy.
3: Wiadomo, że w takiej grupie trzeba mieć dobrą kondycję. Czy jakoś ćwiczycie, macie ćwiczenia, szkolenia?
4: Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest to indywidualna kwestia każdego z członków, każdego z ratowników. Tutaj akurat nie ma stricte narzuconych jakichś ram, które musimy spełnić, żeby kondycyjnie przystąpić do grupy. Natomiast każdy z nas we własnym zakresie jest osobą dosyć aktywną i no, cały czas dbamy o to, żeby gdzieś tam tej kondycji na wyprawie nie zabrakło. Jeżeli chodzi o ćwiczenia stricte ratownicze, tak również regularnie organizujemy sobie takie spotkania, ćwiczymy czy stacjonarnie, na przykład zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy w terenie zasady transportu, zasady poszukiwania osób zaginionych, wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w ratownictwie i w poszukiwaniach.
3: Jeszcze tak podpytam, żeby zobrazować komuś, kto by chciał do Was dołączyć, jakieś przykłady akcji, jakby Pan tutaj wspomniał, może takie z takich ciekawszych, żeby też ktoś zobaczył, że to nie jest chwila, moment, idziemy, szukamy, ktoś się znajdzie i tyle, tylko jak to wygląda?
4: No, taką dużą zakrojoną akcją tutaj w okolicach Stalowej Woli, bez wchodzenia w szczegóły, było poszukiwanie starszego mężczyzny końcem października, gdzie poza siłami policji, ochotniczych straży pożarnych, naszej grupy, byli też zaangażowani m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja tak naprawdę rozpoczęła się w sobotę późnym wieczorem, a skończyła się w poniedziałek przed południem. Mężczyznę udało się odnaleźć całego i zdrowego.
3: Czyli to jest dużo pewnie marszu, poszukiwań, czasami też nie zawsze jest ciepło, czasami są to miesiące chłodniejsze, czyli człowiek musi być nie tylko sprawny fizycznie, ale też psychicznie, żeby wytrzymać te kilka dni przy poszukiwaniach, tak?
4: Te działania takie długoterminowe są zazwyczaj bardzo wymagające i faktycznie i fizycznie, i psychicznie działamy na zasadzie wymiany, tak? Czyli część ratowników odpoczywa, część ratowników sprawdza sprzęt, przygotowuje się, część ratowników działa zawsze w terenie. nie można robić ratownictwa w pojedynkę, to zawsze jest praca zespołowa. Często przy poszukiwaniach poza tym czynnikiem ludzkim, gdzie jest zaangażowane czasami kilkadziesiąt osób, tak jak było w przypadku tych poszukiwań z października, czy przy zaangażowaniu zwierząt, gdzie wtedy w ciągu całego dnia kilka zespołów z psami tropiącymi, między innymi tutaj ze Storatu z Rzeszowa, brało udział w tych działaniach. Wykorzystujemy również kamery termowizyjne, drony, kłady, które pozwalają nam szybciej i głębiej dotrzeć do tego lasu. No, technologia wspiera tutaj działania ludzi.
3: Tutaj wspomniał Pan o sprzęcie. Jak to wygląda w Waszej grupie? Jakie wsparcie macie tak naprawdę i skąd to wsparcie jest?
4: Jeżeli chodzi o wsparcie, no my jako ratownicy nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za swoje działania. Robimy to całkowicie ochotniczo i tutaj żaden z nas nie pobiera za to żadnych pieniędzy. Wspierają nas lokalni przedsiębiorcy, wspierają nas sponsorzy. Taką formą wsparcia, którą można nas wesprzeć w tym momencie, jest przekazanie 1,5% podatku. Jest to akurat okres rozliczenia podatków, więc jak najbardziej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, gdzie jest podany nasz numer KRS i tam można nam przekazać swoje 1,5%. Na pewno to bardzo pomoże.
3: Tak i na pewno na stronie, też na Facebooku widziałam, że dużo publikujecie tam wszystkie informacje i tam pewnie można się z Wami kontaktować, jeżeli ktoś by był zainteresowany działaniem w tej grupie.
4: Tak, oczywiście w najbliższym czasie, tak jak wspominałem wcześniej, będzie ruszał nabór do Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Tam będzie również wystawiony formularz zgłoszeniowy, który należy nam przesłać drogą elektroniczną.
3: A macie jakieś konkretne cele na ten rok, na ten najbliższy czas?
4: Rozwój i dalsze szkolenie ratowników, powiększanie grupy, no i doposażenie sprzętowe. Tutaj no, lista priorytetów, czy to sprzętowych, czy szkoleniowych, jest naprawdę bardzo długa. Jesteśmy dosyć młodą grupą i każda forma okazanego nam wsparcia będzie dla nas na wagę złota.
3: Dobrze, i jeszcze jakieś słowo na koniec od Pana dla mieszkańców Stalowej Woli. Tutaj już oddaję mikrofon Panu. Co będzie Pan chciał, żeby mieszkańcy usłyszeli, to jest ten moment.
4: Tak jak wspominałem wcześniej, rozmawiajcie, informujcie swoich bliskich o swoich planach wycieczkowych. Zawsze zabierajcie ze sobą latarkę, naładowany telefon, odpowiednią odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. A jeżeli ktoś z Państwa posiada w domu osobę starszą, często chorowaną, być może z demencją, zwracajcie uwagę na zachowanie tej osoby. Jeżeli zauważycie, że taka osoba mogła się oddalić gdzieś z miejsca zamieszkania, nie bójcie się, nie rozpoczynajcie poszukiwań na własną rękę, tylko polegajcie na zawodowych służbach.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.